mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Resort finansów zapowiada wygaszenie pakietu paliwowego. Idzie duża zmiana w pogodzie już w tym tygodniu. Ukraina coraz bliżej członkostwa w Unii Europejskiej. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rządowy program paliwowy CPN będzie stopniowo ograniczany, zapowiedziało Ministerstwo Finansów. Resort dodał, że to ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie. Obniżka VAT będzie obowiązywać do 30 czerwca, a obniżka akcyzy wygasa dziś, 16 czerwca. Warszawa i samorząd lekarski reagują na kontrowersje wokół pracy Dawida Kacprzyka, młodego lekarza i zarazem radnego do tej pory z KO. Wczoraj zrezygnował z członkostwa w partii. W Stołecznym Szpitalu Południowym ruszył już zarządzany przez miasto audyt. W zeszłym roku Kacprzyk zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym. Z ustaleń portalu Zero.pl wynika, że Kacprzyk tylko w zeszłym roku przepracował w szpitalu prawie 4000 godzin, czyli blisko 11 godzin dziennie. Naczelna Izba Lekarska zawiadomiła rzecznika odpowiedzialności zawodowej, żeby sprawdził, jak lekarz mógł łączyć wielogodzinne dyżury z pracą radnego i występami w mediach, mówi rzecznik NIL Jakub Kosikowski.
2: Czy faktycznie doszło do takiego czynu jak opuszczenie miejsca dyżuru? Z naszej perspektywy, jeżeli tak było, to jest to przewinienie zawodowe.
1: Za to grozi nawet odebranie prawa do wykonywania zawodu. Prezydent USA podtrzymał swoją deklarację o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski, poinformował Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej. Karol Nawrocki rozmawiał o tym z amerykańskim przywódcą podczas jego urodzinowego bankietu.
3: Dodatkowych 5000 w stosunku do tego, co mamy. Ona została podtrzymana, ta deklaracja, także i podczas wczorajszych rozmów, natomiast dzisiaj trzeba wypełnić te deklaracje konkretnymi poddecyzjami już na poziomie strategiczno-planistycznym przez Pentagon i przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
1: Po powrocie do Polski prezydent ma spotkać się z szefem MONU. Unia Europejska otworzyła pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny z Ukrainą. Stało się to 4 lata od momentu nadania temu krajowi statusu kandydata i 2 od rozpoczęcia rozmów akcesyjnych. Kijów złożył wniosek o wstąpienie do Unii 4 dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej agresji na Ukrainę. 88% Polaków twierdzi, że długi należy oddawać. Z pozoru dużo, ale 10 lat temu twierdziło tak 97%. Z raportu Moralność Finansowa Polaków wynika, że ponad połowa usprawiedliwia kombinowanie, mówi Marcin Czugan ze Związku Przedsiębiorstw Finansowych.
4: Pracę na czarno, przepisywanie majątku na rodzinę czy zmianę rachunków bankowych w celu uniknięcia egzekucji komorniczej.
1: 54% Polaków jest za płaceniem gotówką bez rachunku, żeby nie płacić VAT-u. Prawie 40% uważa, że to w porządku, jeśli nie zwrócą uwagi kasjerowi, który wydał im za dużo reszty. Już pod koniec tygodnia do Polski zawitają upały. Jak będzie według długoterminowych prognoz?
5: Pogoda latem zapowiada się zmiennie, z falami wysokich temperatur, przeplatanych wędrówką frontów atmosferycznych w postaci burz, silnych ulew, lokalnie także opadów gradu. Po przejściu frontów spodziewane są okresy z niższą temperaturą.
1: Zapowiadał specjalnie dla nas synoptyk Przemysław Makarewicz.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane na północnym wschodzie i południu. Po południu okresami wzrastające do dużego na północnym wschodzie i krańcach południowych miejscami przelotne opady deszczu. Lokalnie na południu możliwe burze. A na termometrach do 16 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich, do 20 w centrum i do 24 na południu i południowym zachodzie.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Reklama.
8: Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
7: Po reklamie.
9: Jest parę minut po godzinie 6, no i jeśli wczoraj obiecywaliście sobie, że od tego tygodnia zmienicie swoje życie, no a dzisiejszy poranek brutalnie to zweryfikował.
10: No, klasyk poniedziałkowy.
9: No to witamy w rzeczywistości. Drugi dzień tygodnia, czas start.
10: Ja tam nic nie planowałem i tak jest bezpieczniej. Meldujemy się po drugiej stronie odbiorników. Bez owijania bawełnę, od razu podkręcamy tempo na maksa.
9: Bartek Skrajnowski.
10: Patryk Jarmierski.
9: Cześć, dzień dobry.
10: Dzień dobry.

0: No i czas na szybki rzut oka w kalendarz. No, solenizanci dzisiaj dopisali, bo imieniny obchodzą m.in. Aneta, Alina, Justyna i Benon.
1: Wszystkiego dobrego. A z nietypowych tematów mamy Dzień Dziecka Afrykańskiego, Dzień Pluma oraz Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych.
0: O, czyli idealny moment, żeby przypomnieć rodzinie za granicą o przelewie.
1: Czekam na Blika. Niezależnie od stanu konta lecimy z muzyką, która od rana wrzuci wam najwyższy bieg.
2: Reklama. Od ponad 15 lat

0: Stolicą Kujawską, a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
2: Po reklamie. WPP na 101,4 FM.
3: Raz, dwa!

0: Ogłoszenie płatne.
1: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Koziorób Leśny, w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat litnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
0: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
2: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
3: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
2: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
3: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
2: To co, chodzimy do gry?
3: Pewnie! Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
4: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
3: Północ Włocławek. Polski Kapitał. 26 lat doświadczenia na rynku. Profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
4: Zapraszamy do oddziału we Włocławku. Ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
3: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
0: Po reklamie.

0: No to teraz słuchajcie, bo we Włocławku robią remont tarasu nad Wisłą za skromne 400 tysięcy złotych. No ale to nie jest też żadna nudna, zwyczajna wymiana posadzki.
1: Kładą tam heban z Madagaskaru, czy wbijają złote gwoździe?
0: Najlepsze, że za tą kasę kupują tylko trochę nowego drewna, no a resztę starych desek postanowili po prostu odwrócić na drugą stronę, żeby udawały nówki sztuki.
1: No, mistrzowski patent. Od jutra zaczynam nosić koszulki na lewą stronę.
2: Reklama.
3: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
4: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
5: Poczuj, gdzie zaczyna się prawdziwa przyjemność. Audi Płock. Nowy salon i serwis przy trasie Popiełuszki 12. Przestrzeń stworzona z myślą o tych, którzy cenią wyjątkowe doświadczenia i perfekcję w każdym detalu. Sprawdź samochody dostępne od ręki. Skorzystaj z atrakcyjnych promocji. To idealny moment, by wyruszyć w drogę nowym Audi. A jeśli chcesz poczuć prawdziwą przewagę już teraz, umów się na wyjątkową jazdę testową. Do zobaczenia. Audi Płock. Tu pasja spotyka doskonałość.
6: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
2: Po reklamie.
7: Radio Włocławek. Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Trwa obława za zabójcą Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zatrudnieni w ochronie zdrowia dostaną spore podwyżki od lipca. Ponad 3 lata na rowerach spędziła para gdańszczan. Okazali się mistrzami oszczędzania. Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwają poszukiwania sprawcy strzelaniny w Białej Podlaskiej. Jego ofiarą padł wczoraj 44-letni Rosjanin, krytyk Władimira Putina. Obława za zabójcą trwa. Mieszkańcy powinni zachować ostrożność, mówi rzecznik wojewódzkiej policji w Lublinie Andrzej Fiołek.
2: Jeżeli widzieli takiego mężczyznę oddalającego się z takiego miejsca, czy mężczyznę, który ma przy sobie broń, o to, żeby nie dokonywać jakiegoś ujęcia tej osoby, tylko przekazywać nam informacje, żeby w sposób bezpieczny można było go zatrzymać.
1: Sprawą zajmuje się prokuratura. Od 1 lipca rosną minimalne pensje w ochronie zdrowia. To coroczna podwyżka. Lekarze ze specjalizacją dostaną ponad 1000 zł podwyżki minimalnego zasadniczego wynagrodzenia, czyli będą zarabiać co najmniej niecałe 13 tysięcy zł brutto. Pielęgniarki i położne z tytułem magistra i specjalizacją minimum 11,5 tysiąca. Dotyczy to pracowników na etacie, zaznacza dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy Janusz Kowalewski.
3: Podwyżki są zarezerwowane dla osób, które są zatrudnione w systemie umowy o pracę. Natomiast kwestia wynagrodzenia osób na umowach kontraktowych jest negocjowana zwykle od koniec roku na następny rok. To jest ustalone i to niejako nie wchodzi w tę gestię.
1: Podwyżki otrzymają też niemedyczni pracownicy, na przykład w sekretariacie. Płace wzrosły o blisko 9%. 160 tysięcy osób czeka na decyzję prezydenta w sprawie przyznania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Chodzi o pary z ponad 50-letnim stażem małżeńskim. O decyzję zaapelowała do Karola Nawrockiego pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.
4: W imieniu tych wszystkich osób, które czekają na przyznanie tego odznaczenia, występuję z prośbą do pana prezydenta, żeby jak najszybciej rozpatrzył te wnioski.
1: Kancelaria prezydenta opóźnienia tłumaczy rekordowo dużą liczbą małżeństw przypadającą na rok 76. Zawarto ich wtedy około 350 tysięcy. Przymrozki, a potem susza. Rolnicy narzekają na tegoroczne warunki pogodowe. Końca dobiega aktualnie szacowanie strat po wiosennych przymrozkach. W niektórych miejscach w Polsce straty sięgają nawet 90% plonów i już dobijają plantacje. Najgorzej jest w sadach i na plantacjach truskawek, przez co owoców w tym roku jest mniej i są droższe. Nie każdy dostanie odszkodowania. Rekompensaty nie pokryją wszystkich strat, dlatego resort rolnictwa stara się o wsparcie w Unii Europejskiej. Jest szansa, że pieniądze rolnicy dostaną na wakacje. Po 3 latach podróżowania dookoła świata do Gdańska powróciła para rowerzystów Aleksandra i Marcin Górscy. Ich wyprawa trwała ponad 1100 dni. W tym czasie gdańszczanie przejechali ponad 60 tysięcy kilometrów i odwiedzili 47 krajów, stając się drugą polską parą w historii, która dokonała tego wyczynu w jednej ciągłej podróży. Budżet wyprawy mieli ograniczony. Największym obciążeniem finansowym okazały się wizy oraz loty międzykontynentalne. Na jedzenie i noclegi udało im się wydać średnio zaledwie 31 zł na osobę na dzień. Po powrocie do kraju podróżnicy wracają do pracy zawodowej. Pani Aleksandra z zawodu nauczycielka przedszkola wraca do profesji, natomiast pan Marcin, wcześniej związany z bankowością elektroniczną, poszukuje nowego miejsca.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś sporo przejaśnień w ciągu dnia. Deszcz możliwy jeszcze w północno-wschodniej połowie kraju, a na Suwalszczyźnie i Podlasiu po południu także burze. Do 15 stopni na wybrzeżu, do 19 w centrum i do 23 na zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty na północnym wschodzie, w górach oraz w czasie burz.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Mamy pierwszą mega sensację na piłkarskich mistrzostwach świata. Mistrzowie Europy, czyli Hiszpanie, tylko zremisowali 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. Bohaterem meczu był 40-letni bramkarz mundialowych debiutantów Wozinia. W drugim spotkaniu grupy H Arabia Saudyjska zremisowała z Urugwajem 1-1. W pozostałych meczach także padły wyniki remisowe. Iran, Nowa Zelandia 2-2 i Belgia, Egipt 1-1. Tunezyjski Związek Piłki Nożnej zwolnił trenera Sabriego Lamouchiego i to kilka godzin po tym, jak jego drużyna przegrała ze Szwecją 1-5 w swoim pierwszym meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata rozegranym w meksykańskim Monterrey. Lamouchi objął stanowisko w styczniu po wielkim rozczarowaniu, jakim było szybkie odpadnięcie Tunezji z Pucharu Narodów Afryki. Prowadził Lwy Kartaginy w zaledwie 5 meczach. Jego bilans to 1 zwycięstwo, remis i 3 porażki. Maja Chwalińska zgłosiła się do turnieju tenisowego rangi WTA 250 w Hamburgu. To zawody rozgrywane na Mączce, które odbędą się w drugiej połowie lipca, po zakończeniu Wimbledonu. Tymczasem Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson pokonali Czechów Jiřího Lehecké i Jakuba Menšíka 3-6, 6-3, 12-10 w pierwszej rundzie debla turnieju rangi ATP 500 na kortach trawiastych w Londynie. To z kolei zawody poprzedzające zaczynający się 29 czerwca turniej wielkoszlemowy. Opozycja wygrała kluczowe głosowania podczas walnego zgromadzenia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zdecydowaną większością głosów podjęto m.in. uchwałę zobowiązującą prezesa Radosława Piesiewicza do zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia, podczas którego teoretycznie może zostać odwołany ze stanowiska. Choć niekoniecznie nastąpi to szybko, Piesiewicz już zapowiada swoje działania.
8: Zwrócę się do komisji rewizyjnej i zwrócę się do organów, żeby sprawdziły prawidłowość, czy są one podjęte zgodnie z przepisami prawa i zgodnie ze statutem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, bo ja stoję na straży prawa i przede wszystkim statutu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
7: A wcześniej Piesiewicz poinformował, że zobowiązania po firmie Zonda Krypto wobec 3 polskich medalistów olimpijskich i 2 trenerów dzięki prywatnym sponsorom zostały spłacone.
6: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
9: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12B, 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
10: Magia Teatru na Starym Rynku już 19 czerwca. Zapraszamy na prezentację 9 teatrów ulicznych. Widowiska pełne emocji, efektów specjalnych. Będzie tajemniczo i bajkowo. Rozpoczynamy o godzinie 15 w świat starej zagrody i dawnej remizy strażackiej. Przeniesie nas Teatr Wagabunda. Na Starym Rynku wystąpią teatry z całej Polski. Punktem kulminacyjnym będzie wieczorny spektakl Siewca z elementami fire show. Bądźcie z nami 19 czerwca na Starym Rynku. Szczegóły na teatrwloclawek.pl.
6: Po reklamie.
11: Jest parę minut po godzinie 7. No i Włocławek wita nas dzisiaj wyjątkowo ponuro aurą. Za oknem szaro, ponuro i po prostu chłodno. Na termometrach w tym momencie no zaledwie 12 kresek.
12: Gdzie to lato, ja się pytam? No, nie wygląda to najlepiej. W ciągu dnia szału też nie będzie, bo maksymalnie mamy zobaczyć 19 stopni, więc ta szarzyzna trochę z nami posiedzi.
11: Na szczęście pogoda w głośnikach zależy wyłącznie od nas, a tutaj chmur nie przewidujemy.
12: Pompujemy czyste słońce z muzyki prosto w wasze głośniki.
6: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to szykujcie kąpielówki, prasujcie ręczniki, no bo za 2 tygodnie oficjalnie rusza sezon i ratownicy wjeżdżają nad Jezioro Czarne i Karyjskie.
1: Nareszcie. Koniec z udawaniem, że zimny prysznic w bloku to są moje prywatne Malediwy.
0: No

0: Cel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
1: Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: Po reklamie.
3: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 80 tysięcy złotych na tworzenie i doposażenie sal sensorycznych w żłobkach. Oraz Marek Wojtkowski, nowym przewodniczącym struktur Koalicji Obywatelskiej w naszym województwie. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. Na co dzień w szkolnych salach gimnastycznych odbywają się lekcje wychowania fizycznego. Tak, jest w trakcie godzin lekcyjnych. Jednak po południu mogą one gościć zawodników klubów sportowych czy prywatne osoby, które mogą organizować w nich mecze w piłkę nożną, koszykówkę czy siatkówkę. Oczywiście za wynajem sali gimnastycznej należy zapłacić. Podmiot komercyjny płaci 100% stawki, a szkolne kluby mają wysokie bonifikaty. Bilans jest prosty. Dla władz szkoły korzystniej jest wynajmować salę gimnastyczną podmiotom komercyjnym, mówi Jarosław Zdanowski, zastępca prezydenta Włocławka.
2: Chodzi o dostępność sal gimnastycznych dla klubów, szkolnych klubów sportowych i organizacji społecznych, które promują sport młodzieżowy i dziecięcy. A głównie chodzi o to, że do tej pory podmioty te miały bonifikaty. I zapis w uchwale tej obowiązującej to na dzień dzisiejszy jest taki, że dyrektor szkoły bądź dyrektor danego obiektu, głównie to chodzi o szkoły, tak? No bo tu mówimy o salach gimnastycznych przyszkolnych, może, a nie musi wynajmować takim organizacjom salę gimnastyczną z bonifikatą. Stąd dochodziły do nas głosy też, że są bardziej preferowane podmioty komercyjne, które płacą 100% za wynajem, bo tutaj szkoła jednak te 70% czy te 90% musi dołożyć, więc zmiana regulacji jest taka, że teraz dyrektorzy szkół będą zobowiązani do tego, żeby wynająć salę w godzinach preferowanych dla klubów uczniowskich, sportowych klubów uczniowskich, bądź tych organizacji sportowych, które ten dziecięcy, aby było to w godzinach od 16 do 20, tak? Czyli ten czas, kiedy faktycznie zależy to dzieciom, mogły uprawiać te zajęcia po godzinach lekcyjnych, a nie było to po godzinie 20, czy w ogóle nie mogły korzystać z tych sal gimnastycznych, bo co roku we wrześniu z dostępnością sal gimnastycznych pojawia się problem.
1: Najbliższa sesja Rady Miasta odbędzie się w środę, 24 czerwca. Marek Wojtkowski został nowym szefem struktur Koalicji Obywatelskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Jego poprzednik Tomasz Lenz został wykluczony z partii i klubu parlamentarnego. Było to pokłosie sprawy w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Przypomnijmy, z ustaleń dziennikarzy wynikało, że syn senatora miał mieć przeprowadzony zabieg z pominięciem kolejki, łamiąc przy tym procedury. Pełniącym obowiązki przewodniczącego struktur w naszym województwie został Marek Wojtkowski. Wynikało to ze statutu Koalicji Obywatelskiej. Były prezydent Włocławka zapowiadał, że chce szybko przeprowadzić wybory. Te odbyły się w sobotę. Decyzję podjęto jednogłośnie. Marek Wojtkowski został szefem struktur. Mówi Marek Wojtkowski, przewodniczący struktur Koalicji Obywatelskiej w województwie kujawsko-pomorskim.
3: Trudno mówić o wyborach. Właściwie było to, można powiedzieć, potwierdzenie faktu, bo wynika to ze statutu Koalicji Obywatelskiej, więc nie było potrzeby organizowania dodatkowych wyborów, ponieważ byłem pełniącym obowiązki Koalicji Obywatelskiej i właściwie była potrzeba i konieczność wynikająca ze statutu, żeby zwołać zarząd. Ja dodatkowo zwołałem też jeszcze Radę Regionu. To jest szersze gremium nasze partyjne, które też ma właściwość uchwałodawczą, podejmowania uchwał, bo uważałem, że no w tej sytuacji, która się wydarzyła, trzeba po prostu ludziom dostarczyć też informacji, no i też zarysować, powiedzmy, jakiś plan działania na najbliższą przyszłość, bo w tej chwili trzeba po prostu całą sytuację ustabilizować i mimo, że jest okres wakacyjny, urlopowy, to oczywiście nie możemy zwalniać, bo wybory parlamentarne już za pasem, to jest zaledwie tam, powiedzmy, kilkanaście miesięcy. Więc też nie ukrywam, że zarysowałem plan działania na okres wakacyjny i pod koniec sierpnia się spotkamy już z bardzo konkretnymi rozwiązaniami dotyczącymi kampanii parlamentarnej.
1: Marek Wojtkowski jest doktorem historii, którą ukończył w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Przez dwie kadencje był posłem na Sejm. W latach 2014-2024 był prezydentem Włocławka. Dwa lata temu został członkiem zarządu województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
2: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10, 54 413 70 10, 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
0: Po reklamie.

0: Mamy taki komunikat dla pieszych i kierowców we Włocławku. No i moim zdaniem dzisiaj najlepiej po prostu zostać w łóżku. No drogi w mieście przypominają taki jeden wielki poligon.
1: Aż tak źle?
0: No gorzej. Zwężenia jezdni i chodników są na Nołakowskiego, Wiejskiej, Barskiej, Orzechowej, Ciasnej, a do tego na Kaliskiej, Okrężnej, Długiej i Płockiej.
1: Przecież to brzmi jak losowy spis ulic całego Włocławka.
0: No bo mam wrażenie, że tak jest. A wisienką na torcie, no to jest wiadomo, Śródmieście, Zduńska, Miedziana, Jagiellońska, no i Zielony Rynek zamknięte na grubo, a 3 maja z Piekarską i Zapieckiem też zablokowane aż do końca października, a do tego jutro zamykają też ulicę Piwną.
2: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
2: Po reklamie.

0: po polsku na 101 i 4 FM.
1: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Obława w Białej Podlaskiej, szkoły i przedszkola z ograniczeniami. Ukraina i Mołdawia coraz bliżej wejścia do Unii Europejskiej. Polacy gubią się w odszyfrowywaniu numerów PESEL. Agnieszka Trojanowska-Bis. Policja potwierdziła, że we wczorajszej strzelaninie w Białej Podlaskiej zginął 44-letni Rosjanin. Portal Nexta podaje, że to rosyjski artysta, który otwarcie występował przeciwko Rosji i prezydentowi Putinowi. Sprawę bada prokuratura. Zabezpieczono wiele śladów. Przesłuchiwani są świadkowie, mówi prokurator Marcin Kozak.
2: Nie możemy wykluczyć, że jakkolwiek sprawcą oddającym strzał była jedna osoba, to całe zdarzenie były zaangażowane inne osoby, ale to jest coś, co jest chyba oczywiste, że będziemy badali wszelkie jawiące się hipotezy i będziemy je weryfikowali.
1: Policyjna obława trwa. Szkoły i przedszkola w Białej Podlaskiej działać dziś będą w trybie ograniczonego dostępu. Uczniowie nie będą mogli opuszczać szkoły w trakcie lekcji. Do szkół będą oprócz dzieci i młodzieży wpuszczani tylko pracownicy placówki oraz pracownicy służb państwowych i miejskich. Policyjna obława dziś także w Małopolsce. Tu poszukiwany jest 10-latek podejrzany o zabójstwo byłej dziewczyny i jego równolatki. Kobieta zginęła wczoraj na terenie gminy Mszana Dolna w Małopolsce. W okolicy, gdzie zginęła kobieta, rozstawiono punkty blokadowe na drogach. Są tam przeprowadzane kontrole pojazdów. Ukraina jest coraz bliżej członkostwa w Unii Europejskiej. Wspólnota otworzyła pierwszy tzw. klaster negocjacyjny z Ukrainą i Mołdawią. Nastąpiło to 4 lata od momentu nadania obu krajom przez wspólnotę statusu kandydata, a 2 od rozpoczęcia z nimi rozmów akcesyjnych. Kijów złożył wniosek o wstąpienie do Unii dokładnie 4 dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Izrael krytykuje wstępne porozumienie administracji Donalda Trumpa z Iranem. Przeciwni umowie są zarówno politycy koalicji rządzącej i opozycji, którzy, jak pisze dziennik Washington Post, określają ją wprost jako katastrofę. Ze strony Jerozolimy słychać już zapowiedzi, że porozumienie między Teheranem i Waszyngtonem do niczego jej nie zobowiązuje. Widać to na południu Libanu, gdzie wieczorem doszło do kolejnej wymiany ognia między Hezbollahem a izraelskimi żołnierzami. Dzieci spędzają w internecie średnio ponad 4 godziny dziennie, więcej niż jakakolwiek inna grupa wiekowa. Tak wynika z najnowszego raportu Internet Dzieci 2026. Niemal cały ten czas pochłania im smartfon. 1/3 dzieci otwiera TikToka jeszcze przed wyjściem do szkoły. Po północy w sieci wciąż przebywa co czwarte dziecko, mówi Magdalena Bigaj z Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, współautorka raportu.
3: I naprawdę bardzo trudno potem siedzieć w ławce w szkole.
1: Ponad 1 000 000 dzieci poniżej 13 roku życia regularnie korzysta z TikToka, Facebooka lub Instagrama, mimo że formalnie nie ma do nich prawa. Nie wszyscy Polacy znają zawartość numeru PESEL. To, przypomnę, data urodzenia, cyfrowy kod konkretnej osoby, która danego dnia się urodziła, oznaczenie płci i cyfra kontrolna. Jednak przepytani przez firmę badawczą IMAS International uważają, że PESEL zawiera też miejsce urodzenia, oznaczenie Urzędu Stanu Cywilnego wydającego akt urodzenia. Część jest przekonana, że numer zawiera nawet informacje o województwie, w którym posiadacz numeru jest zameldowany. PESEL składa się z 11 cyfr. Ostatnia jest cyfrą kontrolną, która pozwala sprawdzić poprawność całego zapisu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101,4 FM.
1: Po deszczowej nocy i wczesnym poranku w ciągu dnia sporo przejaśnień i rozpogodzeń. Deszcz możliwy jeszcze w północno-wschodniej połowie kraju. A na Suwalszczyźnie i Podlasiu po południu będą możliwe burze. Na termometrach do 15 stopni, na wybrzeżu do 19 w centrum i do 23 na zachodzie i południu.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Żaden z poniedziałkowych meczów piłkarskich Mistrzostw Świata nie wyłonił zwycięzcy. Do największych niespodzianek doszło w grupie H. Najpierw Hiszpania zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka 0-0, a później Urugwaj nie zdołał pokonać Arabii Saudyjskiej i mecz skończył się wynikiem 1-1. Najgłośniej z powodów pozasportowych było jednak o meczu Iranu z Nową Zelandią w Los Angeles. W nim padł wynik 2-2, ale piłkarze nie uniknęli pytań o politykę, mówi obrońca Ramin Rezaian. Właściwie to jesteśmy tutaj po to, żeby odpowiedzieć na pytanie dotyczące piłki nożnej. Musicie więc wiedzieć, że moi rodacy w Iranie są wspaniali we wszystkim, dają z siebie wszystko. Teraz wszyscy na świecie wiedzą o moich rodakach. Jeśli między nami są jakieś problemy, to nasza sprawa, nie wasza sprawa. Szanuję was, ale jeśli coś jest między nami, to sami to rozwiążemy. Nie martwcie się. Dziękuję, dzięki. A w drugim meczu grupy G Belgia zremisowała w Seattle z Egiptem 1-1. Amerykanka Tori Penso będzie w czwartek arbitrem w głównym meczu piłkarskich Mistrzostw Świata Czechy - Republika Południowej Afryki. Liniowymi będą jej rodaczki Brooke May i Catherine Nesbitt. To będzie pierwszy raz w historii, gdy spotkanie mundialu poprowadzą trzy kobiety z tego samego kraju. Na poprzednim mundialu w Katarze FIFA powierzyła mecz fazy grupowej Niemcy-Kostaryka trójce pod przewodnictwem francuski Stephanie Frappart, której na liniach pomagały asystentki z Brazylii i Meksyku. Dziś natomiast pierwszy mecz turnieju poprowadzi Szymon Marciniak. Będzie to wieczorne spotkanie Francja-Senegal. Jego asystentami na liniach będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik. Marciniak 4 lata temu prowadził finał mundialu w Katarze, w którym Argentyna pokonała Francję po rzutach karnych. Łącznie był dotychczas sędzią głównym w 5 spotkaniach Mistrzostw Świata. Selekcjoner reprezentacji polskich siatkarek Stefano Lavarini powołał 3 nowe zawodniczki na drugi turniej Ligi Narodów, który jutro rozpocznie się w Bangkoku. Do zespołu dołączyły Magdalena Stysiak, Paulina Damaskę oraz Sonia Stefanik.
5: Reklama.
7: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
5: Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
8: Świętuj urodziny dr Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr Materac, Włocławek, Park Handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
5: Po reklamie.
9: Jest parę minut po godzinie 8. Zaczynamy kolejną godzinę naszego dzisiejszego poranku. No i słuchajcie, bo za chwilę, za parę minut wjeżdżamy w świat sztucznej inteligencji, bo programiści zlecili robotom dość nietypowe zadanie.
10: Sprawdzimy, jak wygląda najprzystojniejszy piłkarz na świecie według algorytmów AI.
9: No, wyniki tego eksperymentu są co najmniej zaskakujące, no ale szczegóły za kilka minut. Także zostańcie razem z nami.

0: No to teraz uwaga, no bo jeżeli Cristiano Ronaldo myślał, że jest najpiękniejszy na świecie, no to algorytm właśnie sprowadził go na ziemię.
1: Co, wrzucili go do komputera?
0: No pewna firma przepuściła twarze piłkarzy przez matematyczny złoty podział. No i wiesz, które miejsce zajął Portugalczyk?
1: No pewnie w pierwszej trójce, no.
0: No, 45.
1: Ojej, pięknie. Bezduszna maszyna zmierzyła odległość od nosa do brody i sześciopak nie pomógł. Kto w takim razie wygrał?
0: Argentyńczyk Rodrigo de Paul ma twarz idealną.
1: Czyli Ronaldo przez te wszystkie lata niepotrzebnie płacił fortunę fryzjerom. Także przegrał z kalkulatorem.
2: Ogłoszenie płatne.
3: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Kozi Róg Leśny w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lipnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
2: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
4: Mamy rośliny.

0: i proszę bardzo, nie wiem czy słyszeliście, ale od lipca we Włocławku rusza darmowy ratunek dla wszystkich załamanych rodziców.
1: Darmowa analiza w aptekach?
0: Lepiej, teatr impresaryjny zgarnia dzieciaki z półkolonii na darmowe warsztaty, plastyka, teatr.
1: Czekaj, darmowe?
0: Całkowicie.
1: No to rodzice w tym momencie masowo urywają im telefony w sekretariacie. 3 godziny świętego spokoju.
0: No mało tego, w planie są nawet zajęcia z psychologami, mają uczyć młodzieży, jak z powrotem odnaleźć się w grupie po roku szkolnym.
2: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
3: Masz dość nudy? Wejdź do świata Pixland. Pixland to kolorowa, interaktywna podłoga LED, która reaguje na każdy twój ruch. Szukasz pomysłu na rodzinne wyjście? Spotkanie z ekipą? Urodzinki pełne emocji? Pixland to super zabawa dla dzieci, wyzwanie dla młodzieży i energia dla dorosłych. Pixland. Wejdź do gry. Pixland. Level up. Włocławek. Ulica Smolna 6.
4: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjoekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg kryoterapii w prezencie. Zapraszamy.
2: Po reklamie.

0: No muszę to powiedzieć, zazdroszczę trochę młodzieży z Aleksandrowa Kujawskiego, no bo burmistrz sypnął tam groszem i na sesji Rady Miasta rozdał oficjalne stypendia.
1: O, ładnie, a za co?
0: No za paski na świadectwie, za sukcesy z matmy historii, no i medale też w sporcie. Nagrodzili wszystkich, od mistrzów lig zadaniowej, po cały klub koszykarski, no lista długa, jak stąd do Torunia.
1: I bardzo dobrze, no konkretna fucha za te wszystkie zerwane nocki nad książkami.
0: No i duma dla regionu.
1: No jasne, choć za moich czasów jedyne stypendium, jakie można było dostać od rodziców, to szlaban na komputer i kultowy tekst. Nauka to twój obowiązek. Z czego mamy cię nagradzać?
0: No właśnie, pytanie tylko, na co te genialne umysły wydadzą teraz tę ciężko zarobioną kasę?
1: No oby na coś pożytecznego.
2: Reklama. Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 588584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
3: Polskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
2: Po reklamie.

0: słuchać już.
1: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Obławy na zabójców w Małopolsce i Białej Podlaskiej zakończone. Sukces polskich neurochirurgów po dwóch operacjach. Polacy planują wakacje, wiemy za ile i gdzie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Koniec policyjnej obławy w Małopolsce. Jak nieoficjalnie udało się ustalić naszym reporterom, służby znalazły ciało poszukiwanego 19-latka. Młody mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo swojej byłej dziewczyny, także 19-latki, mówi rzecznik małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
3: Około godziny 22:30 otrzymaliśmy informację, że doszło najpierw do konfliktu pomiędzy dwojgiem 19-latków. Później okazało się, że mężczyzna zranił swoją byłą partnerkę i uciekł.
2: Życia kobiety nie udało się uratować mimo podjętej reanimacji. Policyjna obława zakończyła się także w Białej Podlaskiej. Tu także z nieoficjalnych źródeł wiemy, że zatrzymany został podejrzany o zastrzelenie na jednym z parkingów rosyjskiego artysty. Zastrzelony to 44-letni Siemon Skrapecki, rysownik i performer, znany z otwartej krytyki Władimira Putina. Do zatrzymania jego domniemanego zabójcy miało dojść jeszcze wczoraj wieczorem. W sieci krąży filmik, na którym widać służby, które obezwładniają mężczyznę. Miało do tego dojść niedaleko białoruskiego konsulatu w Białej Podlaskiej. Ale na ten moment policja nie potwierdza autentyczności nagrania. Zniszczenia ukraińskiej Ławry Peczerskiej mogą być poważne, poinformowało dziś UNESCO. Rosjanie dokonali kolejnego ataku na Ukrainę, uderzając m.in. w prawosławny klasztor w Kijowie, będący jednym z największych zabytków tego kraju. Uszkodzeniu uległ sobór Zaśnięcia Matki Bożej, a także sąsiadujące ze świątynią zabytkowe budowle i fortyfikacje klasztorne. Atak na Ławrę Peczerską to niebywała zbrodnia, mówi dyrektor Fundacji Humanos Emergency Medical Team Piotr Skopiec.
4: Obiekt, który jest na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, to jest naprawdę barbarzyństwo niespotykane. To można porównać, nie wiem, z ISIS albo nie wiem z czym.
2: W wyniku rosyjskich ataków, do których doszło minionej nocy, zginęło co najmniej 11 osób, a 53 zostały ranne. Polska szykuje się do podpisania polsko-niemieckiej umowy o współpracy wojskowej. Tekst, który jutro w Berlinie zostanie podpisany przez ministrów obrony Polski i Niemiec, nie zawiera jednak dodatkowych gwarancji bezpieczeństwa, które to gwarancje znalazły się w podpisanych umowach z Francją i Wielką Brytanią. W traktatach podpisanych przez Polskę z tymi krajami w ostatnim roku zawarto zapowiedź udzielenia wzajemnej pomocy w razie napaści. To sukces polskich neurochirurgów. Dzięki dwóm skomplikowanym operacjom mężczyzna, który doznał urazu na działce, nie tylko przeżyje, ale najpewniej odzyska sprawność w nogach i rękach. Wyjątkowe w skali świata zabiegi przeprowadzono w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
5: W stanie, którym jest dzisiaj, to jest naprawdę fenomenalny, bym powiedziała. Jest wydolny oddechowo, ma założoną rurkę, przez którą ma możliwość komunikowania się.
6: Henryk się narodził ponownie po prostu. Dziękuję wszystkim lekarzom.
2: Mówiła żona pacjenta i lekarka profesor Urszula Kościuszczyk. Polacy, na ostatniej prostej planowania wakacji, najczęściej na tegoroczny urlop, zamierzamy wydać w tym roku kwotę w przedziale od 2 do 4 tysięcy złotych, wynika z barometru Providenta. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu są kraje europejskie, ale także polskie morze. Najczęściej będą to wyjazdy trwające do maksymalnie 7 dni.
1: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. 4 remisy padły w poniedziałkowych meczach piłkarskiego mundialu, w tym 2 sensacyjne, bo Hiszpania zremisowała 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka, a Belgia 1-1 z Egiptem. Wynikiem 1-1 zakończył się także mecz Arabia Saudyjska kontra Urugwaj, a Iran zremisował 2-2 z Nową Zelandią. Ten ostatni mecz, rozgrywany nieopodal Los Angeles, był głośny także z powodów politycznych, bo Donald Trump niechętnie wpuścił piłkarzy Iranu do USA, mówi trener Iranu Amir Galenoi. Sami nawet nie wiemy, co się dzieje. To właściwie dość śmieszne planowanie i decyzje dotyczące naszej drużyny zapadają gdzie indziej. Mieliśmy przylecieć do Los Angeles 2 noce przed tym meczem, ale nie pozwolono nam na to. Zgodnie z naszym harmonogramem mieliśmy również zostać tu na noc, zregenerować się i wrócić jutro po południu. Ponownie nie pozwolono nam na to i szczerze mówiąc nie wiem dlaczego. Dlatego twierdzę, że jesteśmy prawdopodobnie najbardziej zaniedbaną drużyną w historii Mistrzostw Świata. Iran, kolejny mecz na mundialu, zagra w niedzielę z Belgią. Mauricio Sarri został nowym trenerem Atalanty Bergamo, w której występuje piłkarz reprezentacji Polski Nikola Zalewski. W zeszłym sezonie Sarri prowadził Lazio, które zajęło 9. miejsce w Serie A. Doświadczony szkoleniowiec w 2019 roku wygrał Ligę Europy z Chelsea, a rok później zdobył mistrzostwo Włoch z Juventusem. Atalanta w zeszłym sezonie zajęła 7. miejsce w Serie A i zagra w eliminacjach Ligi Konferencji. Reprezentacyjny przyjmujący Tomasz Fornal został siatkarzem mistrza Polski Aluronu CMC Warty Zawiercie. Jest drugim graczem pozyskanym przez Zawiercian przed sezonem. Wcześniej do jurajskiej armii dołączył reprezentant Włoch Kamil Rychlicki. Koszykarze za Stalu pokonali w Zielonej Górze brojący tytułu zespół Legii Warszawa 85-73 i wyrównali stan rywalizacji o mistrzostwo Polski na 2-2. Piąty mecz jutro w Warszawie. Rywalizacja trwa do 4 zwycięstw.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
0: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
1: Pogoda na 101 i 4 FM.
2: Wtorek z przejaśnieniami, deszcz możliwy jeszcze w północno-wschodniej połowie kraju, a na Suwalszczyźnie i Podlasiu po południu możliwe burze. Cieplej, do 15 stopni na wybrzeżu, do 19 w centrum, najcieplej na zachodzie i południu, do 23 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
0: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
1: Reklama.
8: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
9: Magia teatru na Starym Rynku już 19 czerwca. Zapraszamy na prezentację 9 teatrów ulicznych. Widowiska pełne emocji, efektów specjalnych. Będzie tajemniczo i bajkowo. Rozpoczynamy o godzinie 15:00. W świat starej zagrody i dawnej remizy strażackiej przeniesie nas Teatr Wagabunda. Na Starym Rynku wystąpią teatry z całej Polski. Punktem kulminacyjnym będzie wieczorny spektakl Siewca z elementami fire show. Bądźcie z nami 19 czerwca na Starym Rynku. Szczegóły na teatrwloclawek.pl.
1: Po reklamie.
10: Jest parę minut po godzinie 9:00, no i jeśli wtorkowa robota idzie wam jak po grudzie, no to znak, że pora podkręcić radio.
11: My tu nie zamierzamy zamulać przez tą szarugę za oknem. Odpalamy czysty, dynamiczny vibe i lecimy prosto przez wasze biura i samochody.

0: No to jeżeli macie wrażenie, że za dużo czasu spędzacie na telefonie, no to nowe badania rzucają na to przerażające światło. Statystyczny Polak przesiedzi w internecie ponad 26 lat swojego życia.
1: Ile? Nie, no przestań.
0: Przysięgam, 26 lat, prawie 1/3 życia ucieka nam na oglądaniu śmiesznych kotków. A 30% z nas, no bez sieci nie wytrzyma nawet dnia.
1: Najgorsze, że w tym internecie bez problemu podajemy swój pełny adres zamieszkania.
0: No właśnie, podajemy.
1: A potem wszyscy wielce zdziwieni. Skąd darmowe garnki za 5000 biorą się pod drzwiami?
2: Reklama. Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
3: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
2: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
3: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
4: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
5: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
6: Po reklamie.
7: Radio Włocławek.
6: Po polsku.

Zasmarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: No i teraz tak, Straż Miejska próbowała przegonić dziki z obrzeży Włocławka, no ale te zamiast uciekać do lasu,
1: kupiły bilet sieciowy.
0: No i radośnie przenoszą się w głąb Włocławka.
1: Pełna asymilacja, no czekam aż zaczną narzekać na korki.
0: Śpią grzecznie pod kościołem na wiejski, a rano demolują kosze na przystankach. Bo w mieście nie ma wilków i codziennie wjeżdża darmowy catering.
1: Prawdziwa miejska elita. Po co ryć w mychu, jak masz szwedzki stół na betonie?
2: Reklama. Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10 54 413 70 10 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
3: Halo, kierowco! Masz auto marki Seat, Skoda, Cupra lub Volkswagen? Mamy dla Ciebie świetną wiadomość. Nowy, autoryzowany serwis jest już otwarty dla Ciebie i Twojego auta. Umów swoją wizytę w serwisie, któremu możesz zaufać. Z okazji otwarcia przygotowaliśmy specjalną ofertę serwisową. Zapytaj o szczegóły podczas rezerwacji. Czekamy na Ciebie. Autoryzowany serwis marek Seat, Skoda, Cupra, Volkswagen. Płock, trasa Popiełuszki 12.
4: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
5: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
4: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
5: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
4: A co z jedzeniem?
5: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
4: Dzieci nie będą się nudzić?
5: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
2: Po reklamie.
6: Radio Włocławek.
2: Po polsku.

0: No to my wracamy do Mistrzostw Świata, no bo Hiszpanie przyjechali na Mundial, no po łatwe punkty, a tu brutalnie odbili się od chłopaków z Republiki Zielonego Przylądka.
1: No totalne zderzenie ze ścianą.
0: No nie strzelając im ani jednego gola.
1: Wielka hiszpańska tiki-taka pojechała na przedwczesny urlop.
0: No najlepsze jest to, że tych wszystkich rozpędzonych milionerów no zatrzymał 40-letni bramkarz z Wysp.
1: No co jak co, ale no szacunek dla weterana.
0: No ale on łapał ich strzał jak na takim luźnym treningu.
1: No, ale u nas nie ma mowy o bezbramkowych remisach. Wrzucamy wam absolutne hity na antenę.
2: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
3: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
4: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12B, 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
2: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Trwa identyfikacja ciała odnalezionego po buławie w Mszanie Dolnej. Rozbita szajka wyłapująca koty, ich mięso trafiało do barów. Dopiero jutro pierwsze informacje o dzikich kartach na Wimbledon. Agnieszka Trojanowska-Bis. Poszukiwania w małopolskiej Mszanie Dolnej podejrzewanego o zabójstwo 19-latki zakończyły się odnalezieniem w okolicach lasu ciała mężczyzny. Obecnie trwa identyfikacja zwłok, która ma potwierdzić, czy jest to poszukiwany 19-latek podejrzewany o zabójstwo swojej byłej dziewczyny. Kobieta zginęła wczoraj późnym wieczorem, mówi rzecznik małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
2: Te rany zostały zadane ostrym narzędziem. Na miejscu została podjęta akcja ratunkowa. Niestety życia 19-latki nie udało się uratować.
1: Policja zastrzega, że dopiero identyfikacja odnalezionych zwłok pozwoli potwierdzić, czy jest to poszukiwany mężczyzna. Ukraina jest jednym z głównych tematów dzisiejszych obrad grupy G7. Bierze w nich udział prezydent Ukrainy Władimir Zełenski. O czym więcej, Tomasz Orchowski.
3: We francuskim Evian jest też amerykański przywódca Donald Trump, który, jak komentuje portal Politico, na nowo odkrywa Ukrainę. Europejscy liderzy zamierzają przekonywać prezydenta Stanów Zjednoczonych, że tylko wywierając presję na Putina, można doprowadzić do zakończenia konfliktu w Ukrainie. Rozmawiałem z prezydentem Trumpem o możliwości zorganizowania spotkania z Putinem w USA w formacie, w którym Putinowi trudniej byłoby odmówić, przynajmniej prezydentowi Trumpowi. Mówił przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełenski, z którym Trump rozmawiał przed obradami G7 przez telefon. Prezydent USA skontaktował się też z Putinem. Przekazał, że, tu cytat, może uda się coś zrobić.
1: Oprócz Ukrainy grupa G7 będzie też rozmawiać o Bliskim Wschodzie i amerykańsko-irańskim porozumieniu pokojowym. Kilkaset kotów uratowano przed wykorzystaniem na mięso. To akcja służb z Wietnamu, gdzie tamtejsza policja rozbiła siatkę przestępczą. Zatrzymano 9 osób, które specjalizowały się w kradzieży i chwytaniu kotów. Grupa intensywnie działała przez ostatnie 3 lata. Część odnalezionych kotów oddano właścicielom. Spożywanie kotów i psów jest w Wietnamie legalne. Sprzedawcy i restauratorzy muszą jednak mieć certyfikaty potwierdzające pochodzenie zwierząt. FIFA chciała uniknąć takich obrazków podczas pierwszego meczu reprezentacji Iranu na mundialu. Na trybunach można było dostrzec przedrewolucyjne flagi lwa i słońca, które zostały zakazane na tym turnieju, a przed meczem część Irańczyków protestowała.
4: FIFA nie chce, żebyśmy wnosili tę flagę, ale to jest flaga Iranu. To nasza flaga. Ma tysiące lat i nikt nie ma tu nic do powiedzenia. To nie jest nic politycznego.
5: Umieściliśmy oryginalną flagę Iranu, ponieważ go reprezentujemy. Jesteśmy Irańczykami i jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteśmy prawdziwymi Irańczykami, a nie ludźmi reżimu.
1: Iran zremisował z Nową Zelandią 2-2. Maja Chwalińska musi uzbroić się w cierpliwość według informacji, które właśnie otrzymaliśmy od jej teamu. Dopiero jutro organizatorzy Wimbledonu mają ogłosić, komu rozdadzą pierwsze dzikie karty. To od 5 do 6 wejściówek na turniej bez eliminacji, a reszta dopuszczonych do zawodów w tym uprzywilejowanym trybie może zostać ogłoszona dopiero w sobotę.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Rozpogodzenia dziś w całym kraju. Zachmurzenie małe i umiarkowane, ale deszcz wciąż możliwy w północno-wschodniej części, a na Suwalszczyźnie i na Podlasiu po południu także burze. Coraz cieplej. Dziś do 15 stopni na wybrzeżu, do 19 w centrum, do 23 na zachodzie i południu Polski.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Ogłoszenie płatne.
6: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Koziróg Leśny, w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat Lipnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
9: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
10: Co robisz?
11: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
10: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
11: Serio? A co z serwisem?
10: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
11: Brzmi dobrze.
10: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
11: To mnie przekonałeś.
10: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
12: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
9: Po reklamie.
13: No i nasze radiowe zegary pokazują, że jest parę minut po godzinie 10, a to oznacza, że wjeżdżamy na ostatnią prostą wtorkowego poranka, no niezależnie od tego, ile spraw macie jeszcze do załatwienia.
14: Szybka klamra i do domu.
13: Tak jest, dotrzymamy rękę na pulsie.
14: Czas na krótką przerwę, złapiemy oddech i porcję nowości, które natychmiast naładują wasze baterie na resztę dnia.
8: Po polsku na 101,4 FM.

0: cały czas trwa wtorkowy poranek. No i słuchajcie, no bo we Włocławku drogowcy zdjęli stary asfalt z mostu.
1: I niespodzianka.
0: No, złapali się za głowę, bo beton pod spodem dosłownie zmienił się w sypki pył.
1: Czysta magia. Cud, że taka konstrukcja jeszcze nie runęła do rzeki.
0: No, ekipa miała tylko na szybko zaszpachlować dziury.
1: No, taka taśma i fajrant, nie?
0: No, a teraz muszę uryć niemal do zera, bo most trzyma się chyba tylko na słowo honoru.
1: Inżynieria oparta na mocnej wierze.
2: Reklama. Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
3: Rzeszowskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
4: Świętuj urodziny Dr Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr Materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
2: Po reklamie.
5: Po polsku.

0: po polsku. Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
0: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Prawdziwe show dla młodzieży odbyło się w Brześciu Kujawskim oraz policjanci spotkali się z seniorami. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Young Brześć Festival po raz kolejny przyciągnął do Starego Brześcia tłumy młodych ludzi. Wydarzenie skierowane było przede wszystkim do młodzieży i stanowiło połączenie koncertów znanych wykonawców z promocją lokalnych talentów. Mówi Agata Kubajka, dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło.
2: To już czwarta edycja Young Brześć Festival. Bardzo się cieszymy, bo jest to taka impreza typowo skierowana do młodych ludzi.

0: jak gdyby ona wyniknęła z inicjatywy Młodych Ludzi, że oni jak gdyby powiedzieli nam, słuchajcie, chcemy taką typową imprezę dla nas, dla młodych. No i odpowiedzieliśmy na ich jak gdyby takie wezwanie i już po raz czwarty organizujemy Jan Grześ Festiwal.
1: Tegoroczną edycję otworzył blog Otwarta Scena. Przez 3 godziny publiczność mogła słuchać różnorodnych muzycznych propozycji przygotowanych przez początkujących wykonawców z regionu. Była to okazja dla młodych artystów, by zaprezentować swoje autorskie utwory i zdobyć pierwsze doświadczenia podczas występów przed większą publicznością. Mówi Mateusz Kaczorowski, Drucker BGW.
2: Bardzo fajnie, jest okej, super organizacja, trochę pogoda taka sobie, no ale poza tym to wszystko spoko, nie?
3: Był stres?
2: Nie, ja tam się nie stresuję, przed czym tu się stresować, co to chciałbym grać koncerty przede wszystkim we Wrocławku przed swoją publicznością. Tutaj też jakby czuję się jak u siebie, bo tutaj rok temu grał mój idol Kubańczyk. Czuję się tutaj jak u siebie, to jest dla mnie ogromny zaszczyt, że mogłem zagrać na tej samej scenie, gdzie rok temu mój idol.
1: Jan Grześ Festiwal to jednak nie tylko muzyka. Duże zainteresowanie wzbudził także występ Kaczorek i Lipski Show. Widowiskowy pokaz street dance'u, efektowne akrobacje i kontakt z publicznością sprawiły, że pod sceną szybko zgromadził się tłum widzów. Artyści porwali uczestników energią i pokazali, że festiwal stawia nie tylko na koncerty, ale również na różne formy scenicznej ekspresji. Mówi Kaczorek i Lipski Show.
3: Jakie emocje wam dzisiaj towarzyszą?
4: Na pewno troszeczkę ekscytacji, bo pierwszy raz występujemy tutaj w takim składzie i w tym miejscu, więc ciekawi jesteśmy.
5: W trójkę występujemy razem.
4: To będzie połączenie popingu z breakingiem. Ile razem się przygotowywaliśmy? Tyle, ile mieliśmy możliwości, ponieważ jesteśmy z różnych lokalizacji, ale czasowo, nie wiem, trudno mi to określić.
3: A jak razem dogadujecie się na scenie?
5: Ja myślę, że to wychodzi po prostu naturalnie, jakby wszyscy tańczymy, więc po prostu jakby tańczymy do muzyki, więc jakby to naturalnie wszystko wychodzi.
1: Kulminacyjnym punktem wieczoru był występ gwiazdy tegorocznej edycji, Dress Code. Jeszcze przed rozpoczęciem koncertu pod sceną zgromadziły się setki młodych fanów. Uczestnicy podkreślali, że w regionie potrzeba więcej wydarzeń skierowanych właśnie do młodzieży i cieszyli się, że mogą spotkać się ze znajomymi oraz wspólnie bawić się przy muzyce swoich ulubionych artystów.
6: Bardzo, bardzo super.
3: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
6: Na Dresscode.
3: A lubicie je? Słuchacie ich na co dzień?
6: No ogólnie to tak niezbyt, ale jakieś tam piosenki znam. Się będę bawić.
3: Czy to jest dobry pomysł, że właśnie w naszym regionie są festiwale dla młodzieży?
6: Myślę, że tak. Tym bardziej, że my nie jesteśmy stąd, ale mamy blisko. U nas na przykład takich rzeczy nie ma, to no chociaż możemy się pobawić.
3: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
7: Dresscode.
3: A czy słuchacie ich na co dzień? Oglądacie?
7: Tak.
6: Na YouTubie.
7: Na Spotify też.
3: I brakowało takich festiwali u nas w regionie?
6: Tak.
8: Czy przyszliśmy ogólnie na Neptuna, bo znamy się z nim ze szkoły i ogólnie jest bardzo fajnie. No, ja ogólnie robię własną muzykę, ten kolega nic nie robi. No, w sumie tak.
9: Ja oceniam jego
8: dobrze.
9: Muzykę.
8: Jest bardzo dobrze.
1: Koncert Dress Code zakończył się owacjami i wspólnym śpiewaniem największych hitów artystów. We Wrocławku odbyło się spotkanie policjantów z seniorami, podczas którego funkcjonariusze przypomnieli zasady bezpieczeństwa podczas zakupów, korzystania z internetu oraz kontaktów z nieznajomymi. Mundurowi ostrzegali przed oszustwami na policjanta i na wnuczka, apelowali o ochronę danych osobowych oraz niewpuszczanie do domu nieznanych osób bez sprawdzania ich tożsamości. Spotkanie było także okazją do rozmowy i wymiany doświadczeń dotyczących codziennego bezpieczeństwa.
10: Słuchacie Pulsu Wrocławka. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

Wszyscy w porcie odetchnęli, zwiał nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli, jego czarny kombinezon odpłynął pod ustrzyki.

0: Jest parę minut przed godziną 11, a to oznacza, że poranek płynnie przechodzi w nasz stały cotygodniowy punkt programu. No po 11 oficjalnie odpalamy kinowy wtorek.
1: Dokładnie, jak co tydzień zostajemy z wami godzinę dłużej, żeby prześwietlić najnowsze premiery w multikinie. Powiemy wam, na co warto wybrać się do kina, a przy okazji rozdamy darmowe wejściówki.
0: No będzie coś do zgarnięcia.
2: Reklama.
3: Podłoga to prawdziwy dotykowy ekran.
4: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
3: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
4: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
3: No co, chodzimy do gry?
4: Pewnie! Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
2: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Koniec obławy po zabójstwie młodej kobiety w Mszanie Dolnej. Otwarcie cieśniny Ormus zajmie tygodnie, o ile umowa się utrzyma. A na koniec ważny termin dla rodziców. Chodzi o wnioski o 800+. Agnieszka Trojanowska-Bis. Przy odnalezionych o poranku zwłokach na terenie Mszany Dolnej odnaleziono ostre narzędzie, które mogło być użyte do zbrodni. Ciało odnaleziono w okolicach lasu. Należy najpewniej do 19-latka, który wczoraj zaatakował swoją równolatkę, która była jego byłą dziewczyną. Para rozstała się już jakiś czas temu. Po ataku kobieta zmarła mimo podjętej przez służby reanimacji. Do czasu odnalezienia ciała mężczyzny przez całą noc trwała zakrojona na szeroką skalę obława za 19-latkiem. Teren przeszukiwano z wykorzystaniem policyjnego śmigłowca oraz 10 dronów wyposażonych w kamery. Krakowski Sąd Okręgowy umorzył postępowanie w sprawie zabójstwa lekarza z tamtejszego szpitala uniwersyteckiego, uznając sprawcę zbrodni za niepoczytalnego. Mężczyzna zamiast za kraty trafi do zakładu psychiatrycznego. O umorzenie tej sprawy wnioskowała prokuratura. Katarzyna Młynarczyk.
2: Dotyczy ona głośnego morderstwa sprzed roku. 35-letni pracownik służby więziennej wtargnął do gabinetu, w którym lekarz Tomasz Solecki badał kobietę i zaatakował go nożem. Mężczyzna nie przeżył. Biegli sprawcę czynu uznali za niepoczytalnego, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzia Maciej Czajka.
3: W tej sprawie kilka razy była sporządzona opinia przez co prawda tych samych biegłych, ale na różnych etapach postępowania.
2: Sąd nie uwzględnił jednak wniosku żony zamordowanego lekarza o powołanie dodatkowych biegłych. Kobieta po ogłoszeniu postanowienia nie kryła swojej złości i rozczarowania.
4: Czuję się potwornie oszukana. Co my zrobimy, jeśli kiedyś jakiś psychiatra uzna, że ten pan został wyleczony i wypuści go na wolność z czystym kątem?
2: Sąd na podstawie opinii biegłych co 6 miesięcy oceniał będzie stan jego zdrowia psychicznego.
1: Białoruski przywódca Aleksandr Łukaszenka przeprosił prezydenta Ukrainy za swoje ostre wypowiedzi pod adresem władz w Kijowie i zapewnił, że Białoruś nie zamierza podejmować żadnych działań militarnych wobec Ukrainy. Dodał jednocześnie, że sprowokowały go słowa dowódcy ukraińskich sił systemów bezzałogowych, że ukraińskie wojsko określiło już pierwszych 500 celów na terytorium Białorusi. Łukaszenka w odpowiedzi zagroził atakiem na jeden bardzo poważny cel na Ukrainie, którego współrzędne Białoruś jakoby posiada. Podkreślam jeszcze raz, że nie należy się spodziewać jakichkolwiek działań militarnych ze strony Białorusi, a szczególnie z mojej strony, oznajmił Łukaszenka. Pełne otwarcie cieśniny Ormus może potrwać kilka tygodni, donosi Financial Times, który rozmawiał z szefem jednej z największych japońskich firm żeglugowych. Wznowienie transportu m.in. ropy i gazu przez ten kluczowy szlak to jedno z założeń amerykańsko-irańskiego wstępnego porozumienia pokojowego. Według zapowiedzi Donalda Trumpa do podpisania porozumienia ma dojść już w piątek. Rodzicom zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnili jeszcze formalności, powinni złożyć wniosek do końca miesiąca, radzi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
5: W przypadku wniosków złożonych po tym terminie 800+ będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku. Jeśli zrobi to w sierpniu, straci pieniądze za czerwiec i lipiec.
1: W przyszłym roku składanie wniosków być może nie będzie już konieczne, bo Ministerstwo Rodziny planuje uprościć system w ramach deregulacji.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7, telefon 532-32-32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W wielu regionach dziś spore przejaśnienia, nawet słońce. Deszcz możliwy jeszcze wciąż w północno-wschodniej części kraju. Na Suwalszczyźnie i na Podlasiu po południu możliwe burze. Na termometrach na Wybrzeżu do 15 stopni, w centrum do 19, na zachodzie i południu do 23.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7, telefon 532-32-32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Reklama.
8: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
9: Magia Teatru na Starym Rynku już 19 czerwca. Zapraszamy na prezentację 9 teatrów ulicznych. Widowiska pełne emocji, efektów specjalnych. Będzie tajemniczo i bajkowo. Rozpoczynamy o godzinie 15 w świat starej zagrody i dawnej remizy strażackiej. Przeniesie nas Teatr Wagabunda. Na Starym Rynku wystąpią teatry z całej Polski. Punktem kulminacyjnym będzie wieczorny spektakl Siewca z elementami fire show. Bądźcie z nami 19 czerwca na Starym Rynku. Szczegóły na teatrwloclawek.pl.
7: Po reklamie. To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
10: Kinowy wtorek wystartował. Na naszym Facebooku oczywiście czeka konkurs, w którym do wygrania jest bilet do multikina na dowolnie wybrany film. No a szczegóły znajdziecie właśnie pod tym postem konkursowym.
11: A my jak co tydzień sprawdzamy premiery i zaczynamy od filmu, który może przyprawić od ciarki już po samym opisie. Backrooms bez wyjścia.
10: No jeśli kiedykolwiek zgubiliście się w ogromnym sklepie meblowym, to po tym filmie możecie spojrzeć na takie miejsca zupełnie inaczej.
11: Bo tutaj wszystko zaczyna się właśnie w piwnicy salonu meblowego. Niby zwyczajne miejsce. Ale nagle pojawia się przejście do tajemniczego, równoległego świata.
10: I nie jest to świat, który chcielibyśmy odwiedzić podczas wakacji. To labirynt niekończących się pomieszczeń, korytarzy i miejsc, które no wyglądają znajomo, ale jednocześnie no budzą ogromny niepokój.
11: Fani internetowych legend i creepypast doskonale znają już pojęcie backrooms. Teraz ta historia trafia na wielki ekran.
10: No najgorsze jest to, że bohaterowie nie tylko próbują odnaleźć drogę powrotną, ale też zrozumieć, czym właściwie jest to miejsce i czy są tam całkiem sami.
11: A im dalej wchodzą w ten dziwny świat, tym bardziej okazuje się, że znalezienie wyjścia może być znacznie trudniejsze niż się wydaje.
10: No to jest propozycja dla tych, którzy lubią klimat tajemnicy, napięcia i historii, no które zostają w głowie jeszcze długo po wyjściu z kina.
11: Backrooms, bez wyjścia. Wchodzi do kin już 19 czerwca i wszystko wskazuje na to, że będzie to jedna z najbardziej intrygujących premier dla fanów grozy w najbliższych tygodniach.
7: Wokół nas. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Lubisz na ostro? To będzie na ostro. Pizzeria Pepperoni. Zapraszamy na pizzę w nowej jakości i doskonałym smaku. U nas również zestawy obiadowe oraz sałatki. Więcej na www.pizzeriapepperoni.eu. Przyjdź, zjedz u nas lub zamów przez telefon. Włocławek Michelin, ulica Kaletnicza 12, telefon 731 011 180 oraz Szpital Górny, ulica Lipowa 37, telefon 513 908 983. Pepperoni. Smak, który rozpala apetyt.
2: Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
3: Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
0: Po reklamie. To jest audycja

0: opuścił i który po wojnie wygląda już zupełnie inaczej.
1: Towarzyszy mu córka Erika i właśnie relacja tej dwójki jest jednym z najważniejszych elementów całej opowieści.
0: Razem przemierza zniszczone Niemcy, jadąc z Frankfurtu do Weimaru. To podróż nie tylko przez kraj podzielony zimną wojną, ale też przez wspomnienia, rodzinne emocje i trudne decyzje z przeszłości.
1: Bo czasami najdłuższa droga nie prowadzi przez mapę, tylko przez własną historię.
0: No to nie jest film oparty na pościgach czy efektach specjalnych. Tutaj najważniejsze są rozmowy, emocje i pytania, czym właściwie jest dom, ojczyzna i miejsce, do którego chce się wracać.
1: Dlatego Ojczyzna może zainteresować nie tylko miłośników historii, ale też widzów, którzy lubią kino skłaniające do refleksji.
0: Premiera już 19 czerwca, więc jeśli szukacie czegoś spokojniejszego, ale jednocześnie bardzo poruszającego, no to warto zwrócić uwagę właśnie na ten tytuł.
2: Wokół nas. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10 54 413 70 10 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
2: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy.
3: Poczuj, gdzie zaczyna się prawdziwa przyjemność. Audi Płock. Nowy salon i serwis przy trasie Popiełuszki 12. Przestrzeń stworzona z myślą o tych, którzy cenią wyjątkowe doświadczenia i perfekcję w każdym detalu. Sprawdź samochody dostępne od ręki. Skorzystaj z atrakcyjnych promocji. To idealny moment, by wyruszyć w drogę nowym Audi. A jeśli chcesz poczuć prawdziwą przewagę już teraz, umów się na wyjątkową jazdę testową. Do zobaczenia. Audi Płock. Tu pasja spotyka doskonałość.
4: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
5: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
4: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
5: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
4: A co z jedzeniem?
5: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
4: Dzieci nie będą się nudzić?
5: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
0: Po reklamie.
6: Radio Włocławek.
0: Po polsku.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: No to teraz filmy, który bierze jedną z najbardziej znanych legend świata i wywraca ją do góry nogami. Robin Hood, koniec legendy.
2: I już sam tytuł sugeruje, że nie będzie to historia, jaką pamiętamy z książek czy wcześniejszych ekranizacji.
1: No zapomnijcie o dzielnym bohaterze, który z uśmiechem odbiera bogatym i rozdaje biednym. Tutaj Robin Hood jest człowiekiem zmęczonym życiem, naznaczonym przemocą i własnymi błędami.
2: To bohater, który ma za sobą wiele walk i coraz częściej myśli, że każda kolejna może być jego ostatnią.
1: Wszystko zmienia się, gdy ciężko ranny trafia pod opiekę tajemniczej kobiety. Szybko okazuje się, że jej córce grozi śmiertelne niebezpieczeństwo, a Robin staje przed wyborem, który może odmienić jego życie.
2: I właśnie wtedy zaczyna się historia bardziej o odkupieniu niż o legendarnych wyczynach z łukiem w ręku.
1: No nie zabraknie oczywiście akcji, walki i mrocznych klimatów, ale twórcy stawiają przede wszystkim na emocje i pokazanie bohatera z zupełnie innej strony.
2: Robin Hood, koniec legendy. Trafia do kin 19 czerwca i wszystko wskazuje na to, że będzie to jedna z najgłośniejszych premier tego miesiąca.
0: Wokół nas WPP na 101,4 FM. Chodzi.

0: nigdy nie przeminą.
1: Reklama.
2: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka – to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
3: Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
1: Po reklamie. To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
4: No a skoro mowa o premierach, no to mamy też propozycję dla tych, którzy nie boją się zarwać nocy, no bo przed nami kolejny nocny maraton filmowy w multikinie.
5: Tym razem będzie to prawdziwa uczta dla fanów horrorów. Cztery filmy, kilka godzin emocji i gwarancja, że po powrocie do domu raczej nie zaśniecie od razu.
4: Maraton startuje 19 czerwca i otworzy go premierowy Backrooms bez wyjścia, czyli historia inspirowana internetową legendą o niekończących się korytarzach i tajemniczym świecie bez wyjścia.
5: Później klimat zamieni się na bardziej mroczny i tajemniczy za sprawą filmu Niepokalana, gdzie młoda zakonnica zaczyna podejrzewać, że wokół niej dzieje się coś bardzo niepokojącego.
4: Nie zabraknie też mocniejszego uderzenia. Niebezpieczne zwierzęta to klasyczne kino grozy z dużą dawką adrenaliny i walką o przetrwanie.
5: A na koniec Together, czyli film, który podobno zaskakuje najbardziej i miesza horror z zupełnie innymi gatunkami.
4: I właśnie dlatego takie maratony mają swoich wiernych fanów, bo przez jedną noc można przeżyć kilka zupełnie różnych historii i kilka różnych rodzajów strachu.
5: Jeśli więc lubicie horrory i chcecie sprawdzić swoją odporność na mocne kinowe emocje, to 19 czerwca. Warto zarezerwować sobie wieczór.
4: A właściwie całą noc.
5: No tak, bo podczas nocnego maratonu filmowego sen zdecydowanie schodzi na drugi plan.
1: Wokół nas. Po polsku na 101 i 4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Prezydent Poznania obrzucony tortem to na sesji Rady Miasta. Potem aktualne informacje w sprawie ofiary strzelaniny w Białej Podlaskiej. Będziemy też na Mundialu. Dziś grę zaczyna jeden z faworytów imprezy. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Prezydent Poznania obrzucony tortem. Do awantury doszło na absolutoryjnej sesji Rady Miasta. Rzucać w stronę Jacka Jaśkowiaka miał przedstawiciel środowiska anarchistycznego. Interweniowała Straż Miejska.
2: To jest właśnie wotum nieufności wobec tego człowieka. Ogrążasz to miasto ze swoimi prezesikami.
3: Nie boję się ataku ani takiego, ani ataku nożem, ale jeżeli my nie zrobimy dzisiaj czegoś, żeby taką hołotę wyprowadzić z urzędu i nie pozwolić im na taką agresję.
1: Odpowiadał prezydent Jacek Jaśkowiak. Przewodniczący Rady Miasta ogłosił przerwę. Dziś radni mają głosować nad wotum zaufania dla prezydenta miasta. Rosyjski artysta posługujący się pseudonimem Simon Skrepecki, który krytykował władzę na Kremlu. To właśnie 44-latek zginął wczoraj podczas strzelaniny w Białej Podlaskiej. Śledztwo prowadzone jest w sprawie zabójstwa. Wciąż poszukiwany jest mężczyzna, który strzelał. Ofiara miała rany postrzałowe, klatki piersiowej i głowy. Dotąd zatrzymano dwóch Białorusinów.
4: Do tego zatrzymania doszło w okolicach konsulatu Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej. Udział tych dwóch mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń.
1: Mówią śledczy, dotąd nikomu nie postawiono w tej sprawie zarzutów. Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie zniesławienia Antoniego Macierewicza przez wicepremiera Radosława Sikorskiego. Chodzi o nazwanie byłego ministra obrony świrem. Takie słowa z ust szefa polskiej dyplomacji padły podczas marcowego wystąpienia w Sejmie. Prokurator może prowadzić postępowanie o taki czyn jedynie jeśli przemawia za tym potrzeba ochrony praworządności lub interesu społecznego, a takich przesłanek zdaniem śledczych nie ma. Macierewicz ma jednak otwartą drogę, by złożyć prywatny akt oskarżenia. Po krótkiej przerwie spowodowanej awarią silnika prom w Wierzbie znów kursuje przez jezioro Bełdany. To jedyna przeprawa promowa na wielkich jeziorach mazurskich. Z powodu awarii była nieczynna od minionego piątku. Aby ją naprawić, powiatowy zarząd dróg w Piszu sprowadził części z Włoch. Mundial teraz u nas. Hiszpania tylko remis, Belgia podobnie, a dziś o 21:00 swój pierwszy mecz na piłkarskim mundialu zagrają kolejni z faworytów Francuzi. Na ich drodze stanie Senegal, a kibice będą mogli mieć déjà vu. Przemysław Pozowski.
5: Na otwarcie mundialu w Korei i Japonii Francuzi, wtedy nie wicemistrzowie, lecz mistrzowie świata, też grali z Senegalem i sensacyjnie przegrali, mówi trener trójkolorowych Didier Deschamps. Prawie żadnego z moich zawodników nie było jeszcze na świecie w 2002 roku, ale tak, ja oglądałem ten mecz, choć minęły 24 lata, to nowy rozdział. To, co się wydarzyło wtedy, gratulacje dla Senegalu, ale my dziś zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wynik był dla nas korzystny. A dziś w nocy czasu polskiego także pierwszy mecz obrońców tytułu.
1: Argentyna zagra z Algierią, a mecz posędziuje Szymon Marciniak.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W większości kraju dużo chmur, lokalnie przejaśnienia, na Suwalszczyźnie i Podlasiu możliwe burze. Na termometrach od 15 stopni na północy do 23 na południowym zachodzie kraju.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Reklama.
9: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12 B 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
10: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
11: Po reklamie.
12: Jesteśmy po 12:00, wtorkowe popołudnie na najlepszej fali w regionie. Dziś dużo będziemy mówić o tym, co dzieje się w naszych okolicach. Także oczywiście wyjeżdżacie na drogi za moment, natomiast porozmawiamy o zmianach w hali mistrzów. Filip Waćkowski kłaniał się nisko. Witajcie, cześć.
13: Popołudnie po polsku na 101,4 FM. Z wielu

0: Moi drodzy, zmiany w hali mistrzów, parkiet wieloletni, wysłużony, będzie kompletnie wymieniony. W zasadzie to już ruszyła wymiana nawierzchni, no i przed nowym sezonem hala mistrzów ma mieć nowiutki parkiet. Miejmy nadzieję, że przyniesie szczęście Rottweilerom.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Kozi Róg Leśny w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lipnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
1: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
3: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
4: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
3: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
4: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
2: Co robisz?
3: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
2: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
3: Serio? A co z serwisem?
2: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
3: Brzmi dobrze.
2: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
3: To mnie przekonałeś.
2: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
4: Chemik świętował 80-lecie swojego istnienia oraz 25 tysięcy kierowców skontrolowanych podczas akcji trzeźwości. Patryk Jaramierski, Puls Włocławka, zapraszam. 80 lat tradycji, tysiące absolwentów i pokolenia uczniów, którzy właśnie tutaj zdobywali wiedzę i zawód. Zespół Szkół Chemicznych imienia Marii Skłodowskiej-Curie we Włocławku świętował jubileusz 80-lecia istnienia. Obchody zgromadziły uczniów, nauczycieli, absolwentów oraz przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po której uczestnicy przeszli w korowodzie do Centrum Kultury Browar B. Mówi Maciej Kowalczyk, dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku.
5: Pamiętam dziś, jak poprzedni jubileusz zrobił na mnie ogromne wrażenie. Pamiętam, jak patrzyłem na wasze twarze. Pamiętam, jak rozmawialiśmy, jak wspominaliście tak naprawdę wszystko to, co działo się kiedyś i 10, i 20, i 50, i 60 lat temu. Tak? Dochodzimy 80-lecie Zespołu Szkół Chemicznych w Włocławku i ja tak się zastanawiam, że ja będę miał swój jubileusz w przyszłym roku, ponieważ w przyszłym roku będzie 20 lat, jak w Zespole Szkół Chemicznych pracuję. Nie pracowałem nigdy w innej szkole. Ja nie kończyłem Zespołu Szkół Chemicznych, ale okazuje się, że przy tworzeniu monografii znalazłem wiele elementów, które gdzieś tą moją historię związały z Zespołem Szkół Chemicznych, mimo tego, że jeszcze mnie na świecie nie było.
4: To właśnie wspomnienia absolwentów były jednym z najważniejszych elementów jubileuszu. Wielu z nich po latach ponownie przekroczyło próg swojej szkoły, spotykając dawnych kolegów, nauczycieli i wychowawców. Jak podkreślano podczas uroczystości, chemik od dekad nie tylko kształci specjalistów, ale również buduje lokalną społeczność. Mówi Jakub Kurzyb, absolwent Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku.
6: Turbo mi jest miło, że mogę uczestniczyć w tym wspaniałym jubileuszu. Dodać go też od siebie, że jak mieszkam w tym sobie pięknym Edynburgu, to tak jak to już padły słowa, że absolwenci też mieszkają i pracują za granicą. Ja pracuję dla rządu brytyjskiego w swoim zawodzie, czy może nie jako technolog chemiczny, ale w dalszym ciągu z regulacjami chemicznymi. Także to też pokazuje, że chemik przygotował mnie do tego, żeby móc studiować na jednym z najlepszych uniwersytetów Wielkiej Brytanii i 50 najlepszych na świecie.
4: Podczas jubileuszu nie zabrakło podziękowań dla nauczycieli oraz osób, które przez lata tworzyły historię placówki. Władze miasta podkreślały, że szkoła odgrywa ważną rolę w systemie edukacji Włocławka, a jej absolwenci od lat zasilają lokalny rynek pracy i rozwijają przedsiębiorstwa działające w regionie, mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
7: Z okazji 80. rocznicy powstania Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku pragnę pogratulować całej społeczności szkolnej, byłym i obecnym uczniom, ich rodzicom oraz uczestnikom okolicznościowego zjazdu absolwentów. Dziękujemy za wkład, jaki Państwo wnieśli w historię swojej szkoły i pamięć, jaką o niej zachowali.
4: Historia szkoły nierozerwalnie związana jest również z rozwojem przemysłu chemicznego we Włocławku. To właśnie tutaj przez lata kształcono kadry dla największych zakładów działających w mieście i regionie. Podczas jubileuszu przypominano najważniejsze momenty z dziejów placówki oraz ludzi, którzy współtworzyli jej markę. 8 dekad historii, tysiące absolwentów i niezmiennie ważne miejsce na edukacyjnej mapie miasta. Jubileusz 80-lecia pokazał, że dla wielu osób chemik to nie tylko szkoła, ale także część ich życiowej historii. Policjanci przeprowadzili działania Trzeźwa Autostrada i Trzeźwy Poranek, kontrolując ponad 25 tysięcy kierowców na autostradzie A1 oraz drogach województwa kujawsko-pomorskiego. Na kujawsko-pomorskim odcinku A1 sprawdzono ponad 8 tysięcy kierujących. Funkcjonariusze ujawnili 8 osób prowadzących po alkoholu. Z kolei podczas akcji Trzeźwy Poranek skontrolowano ponad 17 tysięcy kierowców, wśród których 12 prowadziło po spożyciu alkoholu. Policjanci zapowiadają kolejne tego typu kontrole i przypominają, że jazda w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem zagrożonym karą do 3 lat pozbawienia wolności.
0: To jest Puls Włocławka.

0: Dzisiaj bardzo ciekawe spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włocławku. Konkretnie to o godzinie 17 jest spotkanie w ramach cyklu Czytelnicze Oblicze. Tym razem gościem będzie Katarzyna Żak, znana aktorka, która występowała chociażby w Ranczu, M jak Miłość, Miodowych Latach oczywiście, a także w Tygrysach Europy czy 13 Posterunku. To spotkanie o pracy scenicznej, telewizji, muzyce i artystycznych doświadczeniach. Dziś o godzinie 17. Wstęp jest wolny.
1: Reklama.
2: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
1: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Maja Chwalińska z dziką kartą zagra w Wimbledonie w turnieju głównym. Paliwo w górę, zwłaszcza benzyna, za chwilę ceny maksymalne w środę. Wrócimy też do strzelniny w Białej Podlaskiej. Marcin Krzemiński. Na początek Maja Chwalińska, która zagra od razu w turnieju głównym w Wimbledonie. Niespodziewana wicemistrzyni wielkoszlemowego French Open dostała właśnie od organizatorów turnieju w Londynie tak zwaną dziką kartę. To oznacza, że Maja nie będzie musiała przechodzić kwalifikacji, a to nie było pewne, bo zgłoszenia do imprezy w Londynie zakończyły się, zanim jeszcze Maja dotarła do finału w Paryżu i awansowała aż na 21. miejsce w rankingu WTA. Zmagania na kortach Wimbledonu ruszają 29 czerwca. Teraz ważne informacje dla kierowców. Minister energii ogłosił ceny paliw maksymalnych na jutro. No i będzie niestety drożej niż dziś. I tak benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 10 groszy. To wzrost o 13. 98 6,75 to aż 23 grosze więcej. Najmniej zdrożeje olej napędowy do 6,44, czyli o 7 groszy. Policja zatrzymała dwóch Białorusinów w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Do tej pory żaden z nich nie usłyszał zarzutów. Poszukiwania samego sprawcy lub sprawców zabójstwa cały czas trwają. Służby potwierdziły już tożsamość ofiary. To 44-letni rosyjski satyryk, który kilka lat temu wyemigrował do Polski w obawie przed represjami. Był bowiem krytykiem rosyjskich władz, w tym Władimira Putina. Cezary Jaszczyk.
2: Śledczy weryfikują teraz różne hipotezy w sprawie zabójstwa, ale rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, Marcin Kozak, pytany o to, czy mogła to być egzekucja, nie pozostawia wątpliwości.
3: Do mężczyzny, który przebywał na chodniku, podszedł inny mężczyzna, oddał 3 strzały z tyłu, następnie po upadku tego mężczyzny podszedł do niego i oddał kolejne 2 strzały. No wnioski chyba nasuwają się same, ale to jest, ja jestem zobligowany do opierania się na faktach, a nie na domysłach.
2: W Białej Podlaskiej zlikwidowano już policyjne posterunki na drogach wyjazdowych z miasta, ale poszukiwania sprawcy nadal trwają.
1: Do wyjaśnienia sprawy zostali zaangażowani również funkcjonariusze ABW. Dwie osoby zatrzymane podczas sesji absolutoryjnej Poznańskiej Rady Miasta po tym, jak prezydenta obrzucono prawdopodobnie tortem.
4: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy Bilet dla Jaśkowiaka, które odbywało się w tym samym czasie na Placu Kolegiackim.
1: Mówi sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Obrady już zostały wznowione. Dziś miejscy radni decydują o udzieleniu absolutorium i wotum zaufania prezydentowi miasta Jackowi Jaśkowiakowi. Na tegoroczny wakacyjny urlop większość z nas chce przeznaczyć od 2 do 4 tysięcy złotych, wynika z barometru Providenta. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu są kraje europejskie, ale także polskie morze. Autorzy badania poinformowali, że łącznie 63% ankietowanych planuje w tym sezonie wakacyjny wyjazd. Najczęściej będą to krótkie urlopy, ponad 30% deklaruje, że potrwają maksymalnie 7 dni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najchłodniej na północy, tam 15 stopni, najcieplej na południowym zachodzie, tam nawet 23. Dużo chmur, tylko lokalnie może się przejaśniać. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu możliwe burze.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
7: Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
0: Po reklamie.
8: Jesteśmy już po 13:00. Za moment porozmawiamy sobie o ciekawej wystawie we Włocławskim Muzeum Etnograficznym. Do tego zajrzymy na park na Słodowie. No i przede wszystkim gramy mnóstwo wyśmienitych hitów.

0: Co ciekawego dzieje się we Włocławku i w okolicach? Regularnie podrzucam wam ciekawe propozycje na spędzenie wolnego czasu. Teraz zaglądamy do Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, a konkretnie do Muzeum Etnograficznego na włocławskich bulwarach. Tam wystartowała Autostrada do Przeszłości. Tak nazywa się wystawa, która opowiada o badaniach archeologicznych prowadzonych na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej. Pokazuje nie tylko same znaleziska, ale odsłania również kulisy pracy archeologów, wykopaliska, dokumentacje, archiwalne zdjęcia, no i etapy opracowywania odkrytych obiektów. Ta wystawa w najbliższych tygodniach jest dostępna w muzeum na włocławskich bulwarach.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
4: Halo, kierowco! Masz auto marki Seat, Skoda, Cupra lub Volkswagen? Mamy dla Ciebie świetną wiadomość. Nowy, autoryzowany serwis jest już otwarty dla Ciebie i Twojego auta. Umów swoją wizytę w serwisie, któremu możesz zaufać. Z okazji otwarcia przygotowaliśmy specjalną ofertę serwisową. Zapytaj o szczegóły podczas rezerwacji. Czekamy na Ciebie. Autoryzowany serwis marek Seat, Skoda, Cupra, Volkswagen. Płock, trasa Popiełuszki 12.
5: Po reklamie.

0: WPP na 101,4 FM.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to, to tak samo jak...

0: Popołudnie na najlepszej fali w regionie trwają Dni Włocławka. Dni Włocławka, które potrwają 2 tygodnie, wiadomo, koncertowa kulminacja dopiero nie w ten, a w kolejny weekend, ale już w najbliższy piątek, 19, odbędą się włocławskie spotkania teatrów ulicznych. Magia teatru, to wszystko na Starym Rynku, początek w piątek o godzinie 15. Wydarzenie potrwa aż do 22. Przyjedzie na nie 9 zespołów teatralnych z całej Polski, a wstęp jest wolny.
1: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku. Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17. Włocławek. Zapraszamy.
3: Lubisz na ostro? To będzie na ostro. Pizzeria Pepperoni. Zapraszamy na pizzę w nowej jakości i doskonałym smaku. U nas również zestawy obiadowe oraz sałatki. Więcej na www.pizzeriapepperoni.eu. Przyjdź, zjedz u nas lub zamów przez telefon. Włocławek Michelin, ulica Kaletnicza 12, telefon 731 011 180 oraz Szpital Górny, ulica Lipowa 37, telefon 513 908 983. Pepperoni. Smak, który rozpala apetyt.
4: Masz dość nudy? Wejdź do świata Pixland. Pixland to kolorowa, interaktywna podłoga LED, która reaguje na każdy Twój ruch. Szukasz pomysłu na rodzinne wyjście? Spotkanie z ekipą? Urodzinki pełne emocji? Pixland to super zabawa dla dzieci, wyzwanie dla młodzieży i energia dla dorosłych. Pixland. Wejdź do gry. Pixland. Level Up. Włocławek. Ulica Smolna 6.
5: Po reklamie.

0: Warszawskie.
1: W tej godzinie wspominałem już o włocławskich spotkaniach teatrów ulicznych, te w najbliższy piątek od 15 do 22 na włocławskim Starym Rynku. Natomiast w piątek dzieje się wiele, wiele więcej, na przykład w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Tam o godzinie 16 w sali kameralnej seans Niespodzianka, a to w ramach cyklu Kinomania. Co wiadomo o tym filmie? Że to mocna historia samotnej matki, która walczy o sprawiedliwość po śmierci córki i że film zdobył 2 Oscary. Seans w najbliższy piątek we włocławskiej bibliotece.
2: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
3: Co robisz?
4: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
3: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
4: Serio? A co z serwisem?
3: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
4: Brzmi dobrze.
3: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
4: To mnie przekonałeś.
3: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
5: Magia teatru na Starym Rynku już 19 czerwca. Zapraszamy na prezentację 9 teatrów ulicznych. Widowiska pełne emocji, efektów specjalnych. Będzie tajemniczo i bajkowo. Rozpoczynamy o godzinie 15:00. W świat starej zagrody i dawnej remizy strażackiej przeniesie nas Teatr Wagabunda. Na Starym Rynku wystąpią teatry z całej Polski. Punktem kulminacyjnym będzie wieczorny spektakl Siewca z elementami fire show. Bądźcie z nami 19 czerwca na Starym Rynku. Szczegóły na teatrwloclawek.pl.
6: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Uwaga rodzice, za chwilę ważna data dotycząca 800+. Potem premier o przygotowaniach do stałej amerykańskiej obecności w Polsce i radość w sztabie Mai Chwalińskiej, a chodzi o dziką kartę. Marcin Krzemiński. Zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnią formalności, stracą część pieniędzy. Agnieszka Wynarska.
2: Wniosek trzeba złożyć do 30 czerwca, przypomina rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek.
3: Kto spóźni się z formalnościami, otrzyma świadczenie dopiero od miesiąca złożenia wniosku i straci pieniądze za wcześniejsze miesiące.
2: Rodzic, który złoży wniosek w lipcu, nie otrzyma świadczenia za czerwiec. Jeśli zrobi to w sierpniu, straci pieniądze za czerwiec i lipiec. Wyjątkiem są rodzice nowonarodzonych dzieci, którzy mogą złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przyszłym roku składanie wniosków być może nie będzie już konieczne, bo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje uprościć system w ramach deregulacji.
1: Prokuratura w Nowym Sączu potwierdza, że odnalezione rano na terenie gminy Mszana Dolna ciało należy do 19-letniego Kaspra W., poszukiwanego w związku z zabójstwem swojej byłej partnerki. Jak informują śledczy, w sprawie samobójczej śmierci mężczyzny wszczęte zostanie odrębne śledztwo. To bardzo dobry ruch. Polska nie może w tej sprawie czekać, mówił premier Donald Tusk o przygotowaniach do stałej amerykańskiej obecności w naszym kraju. Rząd chce przyjąć się w tej sprawie specjalną uchwałę.
4: Nie możemy czekać na realizację tego zobowiązania, tej informacji wygłoszonej przez prezydenta Trumpa o żołnierzach amerykańskich w Polsce. Musimy się do tego przygotować, tak żeby po realizacji tej decyzji, żeby żołnierze amerykańscy mieli gdzie stacjonować. I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie.
1: Mówił premier. Przygotowania do uruchomienia stałej amerykańskiej bazy w Polsce były tematem dzisiejszego posiedzenia Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego. Zapewnienie o chęci wysłania dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski w czasie wizyty w USA miał usłyszeć prezydent Karol Nawrocki. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę i zagrała w Wimbledonie bez kwalifikacji. Dziś przyszło potwierdzenie z Londynu, mówi Aleksandra Musiał z teamu Chwalińskiej.
5: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie, kilka dni więcej dla Mai i dla jej trenerów na przygotowanie.
1: Chwalińska po dotarciu do finału French Open awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA, więc w Londynie będzie rozstawiona. Wimbledon zacznie się 29 czerwca. Dzika karta dla Mai oznacza, że w sumie w Londynie zagra 6 Polaków, także Magdalena Fręch, Magdalinet, Hubert Hurkacz, Kamil Majszak i broniąca tytułu Iga Świątek. Polscy wyznawcy islamu rozpoczęli diś 1448 rok według kalendarza księżycowego. Oparty na fazach księżyca, kalendarz bierze swój początek od daty ucieczki Mahometa z Mekki do Medyny. Wydarzyło się to w 622 roku według używanego powszechnie kalendarza gregoriańskiego.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Przelotnie może padać na północnym wschodzie, tam też możliwe burze. Na termometrach maksymalnie 15 stopni na wybrzeżu, 19 w centrum, 23 na zachodzie i południu. Jutro nadal przelotny opad deszczu na północnym wschodzie i krańcach południowych.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Reklama.
8: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka – to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
9: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
7: Po reklamie.
10: To już po 14, no i rozpoczynają się powoli popołudniowe godziny szczytu na drogach Włocławka. Na ten moment poruszamy się jeszcze bez problemów, ale większy ruch zaczyna być widoczny przy Moście Stalowym czy przy rondzie przy Włocławskiej Tamie od strony ulicy Płockiej. Jeżeli widzisz korek, wypadek, coś niespodziewanego na drodze, daj znać innym i napisz albo wyślij głosówkę na naszego radiowego messengera. Ja od razu tę informację postaram się podać dalej.
7: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. Windzie pach

0: ostatni dzień sierpnia rozstawia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

Zastanawiam się, jest mnie za mało na lustra. Widzę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się.

jest tu nie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: No i jest chyba pierwsza podczas tego mundialu prawdziwa sensacja. Hiszpania zremisowała z Curacao. 0-0, jeden ze zdecydowanych faworytów i absolutny kopciuszek. No ale postawcie się na miejscu Hiszpanów. No, usłyszeli Curacao, myśleli, że jakaś impreza będzie, a tutaj im w piłkę kazali grać ostatecznie. To tak samo jak idzie się do znajomych na domówkę, no oni w pewnym momencie wyciągają bardzo skomplikowaną grę planszową.
1: Reklama. Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska, 17.
0: Po reklamie.
4: Polsku.

0: słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie, a ze mną w radiowym studiu Elżbieta Rutkowska, radny Rady Miasta, przewodnicząca Komisji Edukacji. Witam serdecznie.
2: Witam bardzo.
1: Dwa lata zleciały jak z bicza trzasnął. Tej kadencji możemy powiedzieć, że to jest półmetek. Jak Pani startowała jako radna, swoim wyborcom obiecywała Pani jako mieszkanka osiedla Zazamcze. Sporo.
2: Dokładnie.
1: I jedną z takich ważniejszych rzeczy i jednocześnie takich najtrudniejszych rzeczy na osiedlu Zazamcze są problemy komunikacyjne. Chodzi konkretnie o ten nieszczęsny przejazd na ulicy Wienieckiej. No właśnie, od lat wszyscy o nim mówią i...
2: Tak, od lat wszyscy o nim mówią i przez wiele lat nie był realizowany. Natomiast w tej chwili mamy już całą dokumentację, wszystkie zgody, mamy zabezpieczone finansowanie. W związku z tym możemy przystąpić niedługo do przetargu, a później już do wbicia łopaty. Mam nadzieję, że to będzie koniec tego roku, ewentualnie najpóźniej początek przyszłego roku i ta inwestycja ruszy. A wraz z tą inwestycją...
1: No właśnie, bo to nie tylko ten tunel.
2: Tak, dokładnie.
1: To jest ważna informacja.
2: Bo tutaj mieszkańcy doczekają się wreszcie remontu ulicy Energetyków od Hutniczej do Wienieckiej, ulicy Zdrojowej, ulicy Ceglanej, więc to będzie kompleksowo. A my się cały czas przygotowujemy do tej inwestycji, bo proszę zwrócić uwagę, pani redaktor, że żeby Zazamcze się nie zakorkowało, to w tej chwili trwa przebudowa ulicy Energetyków od Hutniczej do Mechaników, żeby mieszkańcy mogli wyjechać w miarę spokojnie w stronę Torunia i w stronę Anwilu. Także w tej chwili rozpoczęła się budowa ronda turbinowego na ulicy Wysoka Kapitulna wraz ze ścieżką rowerową, o którą prosili mieszkańcy wielokrotnie, tam będą i nowe chodniki, i miejsca parkingowe również, żeby można było właśnie rondo, po prostu spowoduje, że będzie ta przepustowość lepsza niż przy świetle. Także do tego czasu będzie naprawiona nawierzchnia, zmodernizowana nawierzchnia ulicy Szpitalnej, bo część mieszkańców będzie mogła także skorzystać z tego przejazdu, z tego wyjazdu do miasta przez ulicę Szpitalną. W tej chwili musimy na to jeszcze chwilę zaczekać, ponieważ tam jeszcze gazownicy będą pracowali, więc...
1: Ale przed rozpoczęciem Wienieckiej
2: ta
1: ulica będzie...
2: To zrobimy na pewno.
1: Czyli tak naprawdę to nie tylko ulica Wieniecka, ale szereg innych uliczek ważnych dla mieszkańców doczeka się przy tej okazji remontu.
2: Tak.
1: I jeszcze szybciutko o jednej inwestycji, na którą bardzo długo czekają też mieszkańcy Zazamcza, ale nie tylko. Stadion przy lesie. To też temat przewijający się niemal przez każde wybory samorządowe i do tej pory wygląda jak wygląda. Wszyscy wiedzą i widzą.
2: Tak, dokładnie. I dlatego też odbyły się już konsultacje, bo wszystkie nasze w tej chwili inwestycje rozpoczynają się od konsultacji z mieszkańcami. Mieszkańcy wyrażają swoje opinie, co chcieliby, żeby tam się pojawiło. Na BIP-ie można znaleźć raport z tych konsultacji, zobaczyć, jakie jest zdanie mieszkańców, co chcieliby, żeby tam się znalazło. Czas teraz jest na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i pomału będziemy wchodzić w realizację tego zadania. Oczywiście będziemy też szukać środków zewnętrznych, które co jak co, ale nasze miasto, nasi urzędnicy wraz z panem prezydentem potrafią pozyskiwać. Ja tylko powiem, że właściwie nasza wydana złotówka, to pozyskane są w tym momencie 3 złotówki, czyli korzystajmy z tych pieniążków zewnętrznych jak tylko możemy. Tym bardziej jeszcze, że wiele z tych pozyskanych środków to są środki bezzwrotne, które właśnie, zasilają nasz budżet, powodują też, że nasz majątek trwały rośnie, co wyraźnie widać w tej chwili, jak spojrzymy na raporty o stanie miasta, to wyraźnie widać, że ten majątek trwały ciągle się nam tutaj jako
1: takich
2: miasta powiększa.
1: Takich przygotowanych projektów, które tylko czekają na odpowiednie konkursy i środki, jest więcej i to również dla mieszkańców osiedla Zazamcze, ale o tym przy innej okazji, to będzie biblioteka i wiele innych takich rzeczy. Będzie
2: Termomodernizacja szkół.
1: Będzie to okazja do kolejnej naszej rozmowy. Tymczasem dziękuję bardzo, proszę Państwa. Elżbieta Rutkowska, radna Rady Miasta Włocławek, przewodnicząca Komisji Edukacji, była moim Państwa gościem. Dziękujemy za uwagę.
2: Dziękuję bardzo.
0: To jest temat na 101 i 4 FM.

0: Przeciętny Polak spędzi w internecie 26 lat swojego życia. Taki nagłówek widziałem przed chwilą w internecie i to nie w jednym miejscu, tylko naprawdę w wielu. No przerażająco to brzmi. 1/3 życia w internecie, ale trzeba się zagłębić w szczegóły tego badania, bo okazuje się, że wlicza się do tego słuchanie muzyki czy oglądanie filmów i seriali. Samo przeglądanie internetu to już jednak trochę mniej. No ale mimo wszystko, 26 lat w internecie. Wiele godzin dziennie. A strony ZUS-u nadal nie potrafię ogarnąć.
1: Reklama. Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
2: W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro. Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
3: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Fatalne samopoczucie nauczycieli, co piąty chce odejść z pracy. Zmierza do końca pakiet CPN, wkrótce rządowa decyzja w sprawie VAT-u. Za chwilę też o kompletnie pijanym kierowcy karawanu. Marcin Krzemiński. Według badaczek z Uniwersytetu Warszawskiego aż 82% nauczycieli deklaruje chroniczne zmęczenie, a ponad 20% myśli o odejściu z pracy. Związek Nauczycielstwa Polskiego pogarszającą się kondycję psychiczną nauczycieli wiąże przede wszystkim z niskimi wynagrodzeniami, stresem i malejącym prestiżem zawodu. Ben O'Connor.
2: Według 1800 nauczycieli, którzy wzięli udział w badaniu, problem przemęczenia dotyczy całej grupy zawodowej, mówi autorka badania, profesor Małgorzata Żydko z Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Co jest najbardziej obciążające, to są czynniki systemowe. Związane z warunkami pracy, z takim brakiem uznania dla nauczycieli.
2: Ministerstwo Edukacji z raportu powinno wyciągnąć wnioski, mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
4: Mamy do czynienia z tak istotnymi elementami, jak chociażby liczebność dzieci w klasach, czy liczebność dzieci w oddziałach przedszkolnych. To jest oczywiście poprawa warunków wynagradzania nauczycieli.
2: Wśród proponowanych rozwiązań jest zapewnienie nauczycielom superwizji, na której mogliby konsultować problemy, jakich doświadczają w pracy.
1: Zmieniamy temat. Wstrzymany ruch pociągów między Lublinem a Przeworskiem. To po śmiertelnym wypadku na przejeździe kolejowym przy ulicy Pszczelej w Lublinie. Przewoźnikom PKP zaleciło uruchomienie komunikacji zastępczej. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Naczelna Izba Lekarska prowadzi postępowanie w sprawie patomorfolog Magdaleny H. Lekarce, która podejrzana jest o zbezczeszczenie zwłok i nielegalne składowanie odpadów medycznych na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem, grozi nawet dożywotnie wydalenie z zawodu lekarza. Kobieta jest w areszcie za popełnione czyny. Grozi jej karnie do 12 lat więzienia. Niższa akcyza na paliwa już nie obowiązuje, a za jakiś czas będzie decyzja w sprawie VAT-u, zapowiedział premier Donald Tusk. Pakiet CPN częściowo wciąż działa, w jego ramach codziennie ustalone są stawki maksymalne na stacjach paliw. Pakiet łagodził gwałtowny wzrost cen ropy związany z sytuacją na Bliskim Wschodzie. W dużej mierze sfinansują go firmy paliwowe dzięki podatkowi od nadzwyczajnych zysków. Projekt ustawy w tej sprawie przyjął dziś rząd. A ja przypomnę, że zgodnie z pakietem CPN jutro maksymalnie za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł 10 groszy, a za olej napędowy 6,44. Kompletnie pijany kierowca karawanu przewoził trumnę z ciałem. Do zdarzenia doszło wczoraj w Radostkowie koło Częstochowy. 51-latek po zatrzymaniu wydmuchał aż 2,5 promila alkoholu. Policję zawiadomił świadek zaniepokojony stylem jazdy karawanu, mówi podkomisarz Barbara Poznańska.
5: Według zgłaszającego pojazd jechał slalomem, stwarzając zagrożenie.
1: Pojazd został namierzony, zatrzymano kierowcę. Karawan natomiast odebrał inny, trzeźwy pracownik firmy pogrzebowej. Jego pijanemu koledze grozi grzywna, 3 lata więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Maksymalnie od 15 stopni na wybrzeżu, przez 19 w centrum, do 23 na zachodzie i południu. Przelotne opady deszczu możliwe na północnym wschodzie, tam też na Podlasiu i Suwalszczyźnie lokalnie możliwe burze.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Ogłoszenie płatne.
9: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Kozi Rób Leśny, w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lipnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
10: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
11: Co robisz?
12: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
11: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
12: Serio? A co z serwisem?
11: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
12: Brzmi dobrze.
11: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
12: To mnie przekonałeś.
11: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
10: Po reklamie.
13: Jesteśmy po 15:00 popołudniowej godziny szczytu, no i gdzie staniemy w korkach na drogach Włocławka? Oczywiście na ulicy Płockiej w stronę Tamy, w stronę Ronda. Poczekamy sobie w kolejce już od wysokości bloków. Korkuje się też dojazd na most Stalowy, duży ruch na rondzie Falbanka, skrzyżowaniu Alei Kazimierza Wielkiego z Aleją Królowej Jadwigi, czy na rondzie u zbiegu Chopina, Witosa i Okrężnej.
10: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Każdego dnia jest jakieś święto i uwaga, bo dzisiejsze naprawdę wymiata. Nie wiem, kto to wpisał, chociaż domyślam się, że jakiś student wpisał to do kalendarza. Uwaga, dziś jest Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych. Nieraz chociażby na studiach ratowało to życie. Z drugiej strony akurat u mnie było tak, że czasem prosiłem mamę, żeby pożyczyła mi stówę. To mówiła tak, tak, życzę ci stówy.
1: Reklama.
2: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
3: Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
1: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Poczuj, gdzie zaczyna się prawdziwa przyjemność. Audi Płock. Nowy salon i serwis przy trasie Popiełuszki 12. Przestrzeń stworzona z myślą o tych, którzy cenią wyjątkowe doświadczenia i perfekcję w każdym detalu. Sprawdź samochody dostępne od ręki. Skorzystaj z atrakcyjnych promocji. To idealny moment, by wyruszyć w drogę nowym Audi. A jeśli chcesz poczuć prawdziwą przewagę już teraz, umów się na wyjątkową jazdę testową. Do zobaczenia. Audi Płock. Tu pasja spotyka doskonałość.
2: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, Twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12B, 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Jubileusz stulecia działalności OSP w Lubominie oraz konkurs Odkrywamy Talenty w KPCN. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. To był dzień pełen wzruszeń, wspomnień i podziękowań. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubominie świętowała jubileusz stulecia swojej działalności. Przez cały wiek druhowie nie tylko gasili pożary i ratowali życie mieszkańców, ale także aktywnie uczestniczyli w życiu lokalnej społeczności, stając się ważną częścią historii gminy Boniewo. Mówi Marek Klimkiewicz, wójt gminy Boniewo.
4: To jest piękne święto w każdej straży. No dla mnie w sposób szczególny, ponieważ Lubomin jest mi bliski, to jest jedna z naszych trzech straży i rzeczywiście to stulecie tutaj w tej jednostce jest świętem praktycznie całej gminy, a no miejscowości Lubomin w sposób szczególny.
3: Podczas uroczystości nie zabrakło podziękowań dla druhów, którzy przez lata budowali historię jednostki. Przypominano najważniejsze wydarzenia z dziejów OSP Lubomin oraz ludzi, którzy poświęcali swój czas, by nieść pomoc mieszkańcom w najtrudniejszych momentach. Szczególnym punktem obchodów było odznaczenie jednostki Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. To jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych jednostkom OSP za wieloletnią działalność i zasługi dla ochrony przeciwpożarowej. Mówi Marcin Wypijewski, prezes OSP Lubomin.
5: Mój pradziadek był założycielem, Konstanty Wypijewski, jak z drugiej strony mój prapradziadek Piotr Szyburski byli założycielami tej jednostki, a ja jestem spadkobiercą tego, więc muszę podtrzymywać tradycję.
6: A czym dla pana jest służba w straży?
5: Proszę panią, oddaniem dla drugiego człowieka, chęć ratowania drugiego człowieka, to nie ma słów na to. Bycie strażakiem to nie wyrazi się słowami.
3: W jubileuszu uczestniczyli przedstawiciele państwa Państwowej Straży Pożarnej, samorządowcy, parlamentarzyści, delegacje zaprzyjaźnionych jednostek oraz mieszkańcy regionu. Licznie zgromadzone poczty sztandarowe podkreśliły rangę wydarzenia i znaczenie, jakie jednostka odgrywa w lokalnym środowisku. Jak podkreślają sami strażacy, służba w OSP to nie tylko udział w akcjach ratowniczych. To także budowanie wspólnoty, przekazywanie tradycji młodszym pokoleniom i gotowość do pomocy o każdej porze dnia i nocy. Jubileusz był okazją do podsumowania minionego stulecia, ale także spojrzenia w przyszłość. Druhowie podkreślają, że chcą nadal rozwijać jednostkę i służyć mieszkańcom tak, jak robili to ich poprzednicy przez ostatnie 100 lat. Konkurs Odkrywamy Talenty jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. Ma na celu propagowanie nauczycielskich inicjatyw w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień uczniów oraz indywidualnego podejścia do ich rozwoju osobistego i zawodowego. W siedzibie KPCN odbyła się uroczysta gala laureatów. Była to już 7. edycja wydarzenia. Mówi Grażyna Troszyńska, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli.
7: Bardzo dbamy o to, by stworzyć dla nauczycieli przestrzeń po to, by mogli zaprezentować, w jaki sposób nauczyciele odkrywają talenty w swoich szkołach, wśród swoich uczniów. Jest to dla nas bardzo ważne, dlatego że w większości zwracamy uwagę na te dzieci, które mają specyficzne kłopoty w nauce albo tak zwanych średniaków. Natomiast te dzieci uzdolnione też potrzebują naszej uwagi.
3: Konkurs był podzielony na 3 kategorie. Przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. Prace były oceniane przez 3-osobowe jury. Honorowy patronat nad konkursem objął marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Mówi Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego.
8: Żyjemy w świecie, w którym wszystko się zmienia i to dzieje się właściwie błyskawicznie, a przede wszystkim też edukacja dzieci, młodzieży, no to jest właściwie takie pole do ciągłego odkrywania i modyfikacji, żeby oczywiście nadążyć za otaczającą rzeczywistością. Dlatego też konkurs Odkrywamy Talenty, który jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji, temu służy. Przede wszystkim szukaniu innowacji.
3: Uczestnictwo w konkursie polegało na przedstawieniu przeprowadzonych zajęć, zrealizowanych projektów edukacyjnych, kół zainteresowań, zajęć lekcyjnych oraz dodatkowych, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów. Pierwsze miejsce w kategorii przedszkola zdobyła Wioleta Zdziebułowska z przedszkola publicznego nr 22 we Wrocławku. W kategorii szkoły podstawowe Piotr Aren ze szkoły podstawowej w Trzebiegorszu. Natomiast w kategorii szkoły ponadpodstawowe Dariusz Kostrzewski z zespołu szkół elektrycznych we Wrocławku.
0: Puls Wrocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Zajrzyjmy do historii polskiej telewizji, bo dziś, no naprawdę poważna rocznica. 29 lat temu wyemitowano pierwszy odcinek serialu Klan. Na ten moment jest to, uwaga, 4730 odcinków. Ciekawe, czy znalazła się choć jedna osoba, która obejrzała wszystkie. I ciekawe, czy sami scenarzyści to w ogóle ogarniają wszystkie wątki. Teraz to już wiem, dlaczego modę na sukces przestali w Polsce emitować. No po co przywozić drewno do lasu?
1: Reklama.
2: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
3: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Choinek Wiktorowo.
1: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jest projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach lekarzy, potem ustalenia dotyczące Rosji i Ukrainy na szczycie G7. Będzie też prezydent Poznania o ataku tortem. Marcin Krzemiński. Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Władze będą mogły zdobywać dane w oparciu o numer PESEL. Informacje te nie będą jednak dostępne publicznie. System opieki zdrowotnej potrzebuje takiej zmiany, mówi premier Donald Tusk.
2: W interesie lekarzy jest, żebyśmy mieli do dyspozycji rzetelną informację, jak wyglądają zarobki w poszczególnych jednostkach, tak żeby móc rzetelnie i sensownie wycenić te procedury i udział zarobków lekarzy w danej procedurze, żeby to znowu postawić na nogi.
1: Prace rządu nad tą ustawą to pokłosie zarobków radnego warszawskiej dzielnicy Ursus Dawida Kacprzyka, który jest jednocześnie koordynatorem SOR-u w jednym z warszawskich szpitali mimo braku uprawnień. W ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej i według dokumentów pracował ponad 300 godzin miesięcznie. Będą nowe sankcje na Rosję. Ukraina razem z Kanadą będzie produkować drony. Na Stany Zjednoczone są zainteresowane produkcją systemów rakietowych Patriot pod Kijowem. Tegoroczny szczyt G7 we Francji przynosi szereg dobrych informacji dla naszych wschodnich sąsiadów. Wołodymyr Załański po raz kolejny przekazał, że jest gotowy do spotkania z Putinem, tylko chce to zrobić na neutralnym gruncie w Turcji, Szwajcarii albo robiąc ukłon w stosunku do Donalda Trumpa w USA. Według niemieckich dyplomatów Rosja jest skłonna do negocjacji. Rozmowy pokojowe mogłyby ruszyć jeszcze tego lata. Do 3 lat więzienia może grozić mężczyźnie, który rzucił dziś tortem w prezydenta Poznania. To za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego. W sumie po wydarzeniach na sesji Rady Miasta zatrzymano 2 mężczyzn. No, na liście potencjalnych zarzutów jest też zakłócenie właśnie sesji. Tak zdarzenie opisuje prezydent Jacek Jaśkowiak.
3: Ten, który stał tym kartonem, on zasłonił tak naprawdę tego, kto dokonał uderzenia z bardzo bliskiej odległości.
1: Do sprawy obrzucenia prezydenta Poznania ciast odniósł się m.in. na platformie X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Stał się dziś obiektem ataku, który nigdy nie powinien mieć miejsca. Każdy taki atak zasługuje na bezwzględne potępienie, napisał polityk. Sport. Magdalena Fręch przegrała z Niemką Iwą Lis w pierwszej rundzie turnieju w Berlinie. Polka odpadła w ostatniej rundzie kwalifikacji, ale wystąpiła w głównej drabince jako szczęśliwa przegrana po wycofaniu się jednej z tenisistek. Z kolei Hubert Hurkacz pokonał rozstawionego z numerem 8 rosyjskiego tenisistę Andrija Rublowa 6-3, 6-2 i awansował do drugiej rundy turnieju w niemieckim Halle. Na ćwierćfinał powalczy z zawodnikiem gospodarzy Danielem Altmajerem.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Słońce i chmury, przewaga tych drugich na północnym wschodzie, tam też deszcz, miejscami burza, wraz z nimi silny wiatr, maksymalnie od 15 do 23 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Reklama.
7: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
8: Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
9: Magia Teatru na Starym Rynku już 19 czerwca. Zapraszamy na prezentację 9 teatrów ulicznych. Widowiska pełne emocji, efektów specjalnych. Będzie tajemniczo i bajkowo. Rozpoczynamy o godzinie 15:00. W świat starej zagrody i dawnej remizy strażackiej przeniesie nas Teatr Wagabunda. Na Starym Rynku wystąpią teatry z całej Polski. Punktem kulminacyjnym będzie wieczorny spektakl Siewca z elementami fire show. Bądźcie z nami 19 czerwca na Starym Rynku. Szczegóły na teatrwloclawek.pl.
10: Po reklamie.
11: Jesteśmy już po 16:00, no i na drogach naszego regionu czuć już większy luz. Nadal oczywiście staniemy w okolicach Mostu Stalowego, ale na Płockiej przemieszczamy się już bez większych tarapatów. Dość płynnie jedziemy też po Włocławskim Południu, po rondzie Falbanka, ale nadal duży ruch chociażby na Kilińskiego w centrum miasta. Mowa o kierunku w stronę Placu Wolności.
6: WPP na 101,4 FM.

0: ważna informacja, bardzo ważna informacja, moi drodzy. Pojawiły się jagody leśne. No i oczywiście też już widziałem w naszym regionie osoby stojące przy drogach i sprzedające słoiki. Jakie są ceny? Na mnie zawsze możecie liczyć. Oczywiście, że sprawdziłem. No to słoik takich jagód litrowy bodajże 25 zł. Tanio nie jest, ale to dopiero początek sezonu. Grzyby się również pojawiły, chociaż to tylko znam z opowieści, bo ja poszedłem i tylko papieżaka spotkałem.
1: Reklama. Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 7010, 54 413 7010. 54 413 7010. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
2: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatr Romana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
3: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
1: Po reklamie.
4: Radio Włocławek.
1: Po polsku.

0: Reklama.
1: Lubisz na ostro? To będzie na ostro. Pizzeria Pepperoni. Zapraszamy na pizzę w nowej jakości i doskonałym smaku. U nas również zestawy obiadowe oraz sałatki. Więcej na www.pizzeriapepperoni.eu. Przyjdź, zjedz u nas lub zamów przez telefon. Włocławek Michelin, ulica Kaletnicza 12, telefon 731 011 180 oraz Szpital Górny, ulica Lipowa 37, telefon 513 908 983. Pepperoni. Smak, który rozpala apetyt.
2: W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i jakości wody. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
0: Po reklamie.
3: Radio Włocławek.
0: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: We Włocławku pojawiła się usługa kompleksowego modelowania biustu. Dziki w naszym mieście nie odpuszczają oraz piknik charytatywny dla Arturka już 18 czerwca. Patryk Jaromierski, Ból z Włocławka, zapraszam. Która kobieta podczas ważnej uroczystości nie chce czuć się pięknie, komfortowo i pewnie siebie? Wybór wymarzonej kreacji to jedno, ale równie ważne jest to, jak prezentuje się ona na sylwetce. We Włocławku po raz pierwszy pojawiła się certyfikowana usługa kompleksowego modelowania biustu, dzięki której kobiety, niezależnie od rozmiaru, mogą podkreślić swoje atuty i cieszyć się idealnym efektem w każdej stylizacji. Taką usługę oferuje salon Body Therapy by Kasia Wojciechowska, mieszczący się w galerii Róża Wiatru przy ulicy Promiennej 7C. Mówi Katarzyna Wojciechowska, Body Therapy by Kasia Wojciechowska.
2: Z dumą chciałabym poinformować o nowej usłudze w naszym mieście. Jest to taping biustu. Do tej pory znany był taping, natomiast Bratape jest to firma, która produkuje tejpy bezpieczne, w 100% z bawełny, które nie powodują podrażnień. Usługa ta opiera się na tejpowaniu biustu, na modelowaniu, podnoszeniu. Jest to usługa, która pozwala paniom na dobór każdej kreacji. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, ani głębokie dekolty, ani odkryte plecy, ani asymetryczne kształty sukienki, także wszystkie kreacje, które sobie wymarzymy, łącznie z sukniami ślubnymi, nie stanowią tutaj problemu. Usługa jest dobierana indywidualnie pod każdy biust.
1: Jest to odpowiedź na potrzeby wielu kobiet, które od dawna poszukiwały profesjonalnego i bezpiecznego rozwiązania, pozwalającego poczuć się swobodnie w eleganckich, często wymagających kreacjach. Rezultaty metamorfoz można zobaczyć na oficjalnym profilu salonu w mediach społecznościowych. Jeśli przed tobą ważne wyjście, wyjątkowa uroczystość lub po prostu chcesz poczuć się pewniej w swojej ulubionej kreacji, warto poznać możliwości tapingu biustu, bo każda kobieta zasługuje na to, by w ważnych momentach czuć się pięknie, kobieco i swobodnie. Kolejne doniesienia o dzikach grasujących po Włocławku. Początkowo zwierzęta były obserwowane głównie w okolicy Wienieckiej oraz na osiedlu Południe przy ulicy Gajowej, czyli tam, gdzie dookoła są lasy. Dziki coraz odważniej wchodzą na ulice znacznie oddalone od lasów. Ostatnio pojawiły się na Wiejskich w pobliżu Arentowicza. Co miasto zrobi z problemem? Mówi Maciej Szymański, dyrektor Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej.
3: Te kroki my już podejmujemy od zeszłego roku i tak naprawdę te środki zapachowe zakupiliśmy, one są w użyciu. Również zakupiliśmy środki elektroniczne do odstraszenia dzików. No niemniej, jak widzimy, ten problem cały czas jest. Częściowo sobie poradziliśmy w niektórych miejscach, częściowo jeszcze nie. Chociażby u mnie koło domu też dziki radośnie sobie biegały. Oczywiście przyrodę kochamy, niemniej bezpieczeństwo jest najważniejsze. Staramy się zabezpieczać siłami Straży Miejskiej. Współpracujemy na bieżąco z okręgami łowieckimi. Te okręgi łowieckie wskazują nam, co możemy zrobić. Oczywiście przeprowadzają też swoje zabiegi higieniczne. Ta populacja stopniowo jest regulowana. Niemniej została jedna gromada tych dzików, z którą postaramy się w jakiś sposób przekierować ją na tereny, na których będzie mogła sobie swobodnie się przemieszczać, żyć bez stwarzania zagrożenia dla mieszkańców.
1: Dziki zazwyczaj unikają ludzi. Jednak zraniona locha, broniąca warchlaków lub osaczony samiec mogą stać się śmiertelnie niebezpieczne. Ich kły potrafią zadać głębokie rany. Dodatkowo dziki mogą przenosić groźne choroby, takie jak włośnica czy wirusowe zapalenie wątroby. Już 18 czerwca tego roku o godzinie 16 w parku na Słodowie odbędzie się piknik charytatywny na rzecz 8-letniego Arturka Obieraka z Włocławka, który choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. Na uczestników czeka wiele atrakcji, m.in. kiermasz ciast, grill charytatywny, licytacje, kolorowe warkoczyki, figurki z balonów oraz turniej piłki nożnej plażowej służb mundurowych. Cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację chłopca.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.

0: Zajrzyjmy jeszcze do świata piłki nożnej, bo zobaczcie, no faworyci gubią punkty. Hiszpania zremisowała z Curaçao, no zremisowała z Curaçao. A jakby nie patrzeć, nasza reprezentacja na tym mundialu nie straciła jeszcze żadnego punktu. Może to jest w ogóle sposób. Nie będziemy tracić punktów, jak nie będziemy na te imprezy jeździć.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
4: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
3: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
4: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach. Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
5: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
4: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
5: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
4: A co z jedzeniem?
5: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
4: Dzieci nie będą się nudzić?
5: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Strajk ostrzegawczy w ZUS-ie, są ostrzeżenia przed utrudnieniami. Granat na placu zabaw to historia z Krakowa. Maja Chwalińska z dziką kartą na Wimbledonie. Powiemy, dlaczego to takie ważne. Marcin Krzemiński. Jutro rano dwugodzinny ogólnopolski strajk ostrzegawczy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mogą być problemy z obsługą, ostrzega zakład. Pracownicy ZUS-u odejdą od swoich biurek w godzinach od 8 do 10. A to może oznaczać w tym czasie znaczne wydłużenie obsługi klientów, dlatego lepiej zaplanować wizytę po 10. Zakład zachęca też do załatwiania spraw za pośrednictwem portalu ZUS oraz aplikacji mobilnych. Strajk zorganizowali związkowcy z Solidarności, a chodzi głównie o podwyżki dla pracowników. Ceremonia podpisania wstępnego porozumienia USA-Iran odbędzie się w luksusowym szwajcarskim kurorcie Birkenstock w piątek, przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Szwajcarii. Kompleks położony jest nad Jeziorem Czterech Kantonów. W czerwcu 2024 roku zorganizowano tam szczyt dotyczący agresji Rosji na Ukrainę. Granat ręczny na placu zabaw w parku na krakowskim Prokocimiu. Odkopały go wieczorem dzieci. Na szczęście rodzice w porę zawiadomili policję, mówi Piotr Szpiech z krakowskiej policji.
2: Mówimy tutaj najprawdopodobniej o granacie bojowym pochodzącym z czasów II wojny światowej. Tam na miejsce udał się policyjny pirotechnik oraz policjanci, którzy zabezpieczyli rejon.
1: Dziś granat zabrali wojskowi saperzy. Policja apeluje, by w przypadku ujawnienia tego typu przedmiotów nie dotykać ich i wezwać służby. Instruktor jazdy z Wrocławia szkolił kursantów mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Może za to trafić do więzienia. Sąd może też zabrać mu auto, bo zatrzymany instruktor to jednocześnie właściciel szkoły jazdy. Elka, którą drogówka zatrzymała do kontroli, i tak nie powinna jeździć po wrocławskich ulicach.
3: Dodatkowo po sprawdzeniu okazało się, że samochód do nauki jazdy nie posiadał aktualnych badań technicznych. 58-letni instruktor nauki jazdy w najbliższym czasie usłyszy zarzuty.
1: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji. Instruktorowi grozi do 5 lat więzienia. Maja Chwalińska nie będzie musiała przebijać się przez eliminację do wielkoszlemowego Wimbledonu. Organizatorzy tej prestiżowej imprezy przyznali Polce dziką kartę, co oznacza, że rozpocznie grę na londyńskiej trawie od razu w turnieju głównym. Michał Waszkiewicz.
4: Na logikę to ruch oczywisty. Mówimy o finalistce French Open, która po turnieju w Paryżu awansowała na 21 miejsce w światowym rankingu i powinna być na Wimbledonie rozstawiona. Z drugiej strony listy zostały zamknięte przed Rolandem Garrosem, gdy Maja Chwalińska była w tenisowym świecie dla wielu kibiców anonimowa. A organizatorzy Wimbledonu głównie premiują swoich rodaków i dawne gwiazdy. Tym razem jednak presja całego środowiska była spora, więc dziś Polka otrzymała z Londynu świetne wieści, mówi Aleksandra Musiał z teamu Maji Chwalińskiej.
5: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie.
4: Maja Chwalińska zapowiadała, że nie weźmie udziału w żadnym turnieju przed Wimbledonem, czyli ma teraz dodatkowy tydzień na przygotowanie się do tego wyjątkowego turnieju,
1: który rusza 29 czerwca.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Noc pochmurna z przejaśnieniami. Na zachodzie kraju rozpogodzenia, na wschodzie i krańcach południowych miejscami przelotne opady deszczu. Na termometrach nogło od 7 do 11 stopni, ale na wybrzeżu i południu nieco cieplej, tam nawet do 14.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Ogłoszenie płatne.
8: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Kozi Róg Leśny w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lipnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
0: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
9: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też? Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
0: Po reklamie.
10: Jesteśmy po 17:00 po południe na najlepszej fali w regionie. W tej godzinie zajrzymy m.in. jeszcze do piłki nożnej, ale przede wszystkim to gramy. Gramy mnóstwo gorących przebojów.
0: Po polsku na 101,4

0: Coraz bliżej do wakacji, kochani, no i tak sobie sprawdzam, jakie są dla Polski przewidywania pogodowe na lato 2026. Ma być zdecydowanie lepiej niż rok temu, bo lato ogólnie ma być gorące i dynamiczne. Synoptycy przewidują, że średnie temperatury w lipcu i sierpniu będą wyższe od norm wieloletnich, ale będą też momenty z deszczowym na przykład całym tygodniem. Ja już wiem, kiedy ten deszczowy tydzień się pojawi. Akurat wtedy, kiedy będziemy mieć urlop, nie?
1: Reklama.
2: Co robisz?
3: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
2: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
3: Serio? A co z serwisem?
2: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
3: Brzmi dobrze.
2: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
3: To mnie przekonałeś.
2: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
1: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: po polsku.
1: Zajrzyjmy jeszcze szybko do piłki nożnej. Robert Lewandowski wrócił właśnie z Chicago. No i jeden z najbardziej znanych newsowych dziennikarzy piłkarskich, czyli Fabrizio Romano, informuje, że w zasadzie wszystko jest dogadane i w najbliższych dniach Robert powinien podpisać właśnie z Chicago Fire kontrakt na 2 albo 3 lata. Czyli widzicie, no lata mijają, a Polacy cały czas, no jak do roboty w Stanach, to tylko Chicago.
2: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
3: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
4: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
5: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
4: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
5: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
4: No co, chodzimy do gry?
5: Pewnie! Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
0: Po reklamie.

0: kilkanaście minut do 18:00, punktualnie o 18:00 oczywiście wiadomości z kraju i ze świata, a później mnóstwo grania i zero gadania. Takie rzeczy to tylko u nas.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12B, 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nadchodzą upały, jeszcze w tym tygodniu wyraźnie powyżej 30 stopni. Kontrola w szpitalu po doniesieniach o astronomicznych zarobkach młodego lekarza. Wege burger może być, ale wege kiełbasy już nie będzie. Są nowe unijne regulacje. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Do Polski wielkimi krokami zbliża się fala tropikalnych upałów. W drugiej połowie tygodnia termometry w wielu częściach kraju ponownie wskażą ponad 30 stopni. Najgoręcej będzie na Dolnym Śląsku, nawet 35. Fali upałów będzie towarzyszyć zjawisko tzw. tropikalnych nocy, w których temperatury nie spadają poniżej 20 stopni. Upalna pogoda ma się utrzymać w Polsce co najmniej do przyszłego wtorku. Policja zatrzymała dwóch Białorusinów w sprawie wczorajszego zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Na razie nie usłyszeli zarzutów, policja nadal szuka zabójcy. Przypomnijmy, wczoraj nieznany sprawca zastrzelił rosyjskiego karykaturzystę Simona Skrepeckiego, który krytykował i wyśmiewał Putina. Policja liczy na pomoc świadków i przypadkowe nagrania z monitoringu, mówi Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej w Lublinie.
2: Chcielibyśmy się zwrócić także z apelem do tych osób, które w godzinach 8.30, 10.30 podróżowały samochodem wyposażonym z widerejestrator. O przekazywanie tych nagrań bezpośrednio do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej można to zrobić także poprzez skrzynkę mailową. Myślę, że to pozwoliłoby nam odtworzyć być może wcześniejsze jakieś działania.
1: Do wyjaśnienia sprawy zostali zaangażowani funkcjonariusze ABW. Audyt i sprawa w prokuraturze. Wysokie zarobki młodego lekarza bez specjalizacji, Dawida Kacprzyka, wywołały oburzenie opinii publicznej. Kacprzyk był radnym Koalicji Obywatelskiej. Pracując w Szpitalu Południowym w Warszawie zarobił w zeszłym roku 1,5 miliona złotych. Z kolei rząd przyjął ustawę, która pozwoli na zbieranie informacji o zarobkach medyków w oparciu o ich numer PESEL, mówi premier Donald Tusk.
3: Praktycznie cała opinia publiczna była zbulwersowana informacjami na temat zarobków jednego z młodych lekarzy. Był tam też kontekst w jakimś sensie polityczny. Rozpoczęła się kontrola. W zależności od efektów tej kontroli być może będą także konsekwencje o charakterze prawnym. Prokuratura także będzie się interesowała tą sytuacją.
1: Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło sprawę do prokuratury. W stolicy dziś i jutro trwają targi pracy 45+. To wydarzenie skierowane do osób w dojrzałym wieku, które mają problem ze znalezieniem odpowiedniej pracy. Mówi jedna z organizatorek, Anna Kielisiak z fundacji Heart and Mind.
4: Są to bardzo niedoceniani pracownicy. Ta grupa jest bardzo lojalna. Tutaj można naprawdę na luzie porozmawiać, dowiedzieć się rzeczy, których na co dzień w urzędzie się nie dowiemy. Wiemy, że po poprzednich targach w niektórych firmach osoby zostały zatrudnione po tym wydarzeniu, bo tu już jest przeprowadzona rozmowa.
1: Miejscem targów jest Warszawska Galeria Młociny. Jutro drugi dzień od 11 do 18. Wege burger zostaje, ale już kiełbasa będzie mogła być tylko z mięsa. Parlament Europejski przegłosował dzisiaj nowe przepisy o nazewnictwie produktów pochodzenia mięsnego i roślinnego. Mięso zostało jasno zdefiniowane jako jadalne części zwierząt. Powstała lista 30 nazw zastrzeżonych tylko dla produktów mięsnych. Na przykład schab, boczek, kiełbasa czy stek. Po dzisiejszym głosowaniu zmian w Parlamencie Europejskim potrzebna jest jeszcze zgoda krajów członkowskich.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na północnym wschodzie możliwe są jeszcze opady i burze, a w pozostałej części kraju już raczej nie powinno padać. Temperatura wieczorem do 22 stopni na Dolnym Śląsku. Jutro z kolei od 18 do 24, raczej słonecznie, a w czwartek już do 27.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę i zagra w Wimbledonie bez kwalifikacji. Nasza tenisistka, jej team oraz Związek Starania o Prawo Gry od razu w turnieju głównym zaczęły jeszcze w Paryżu, gdzie Polka sensacyjnie dotarła do finału Rolanda Garrosa. Ostatecznie potwierdzenie otrzymania dzikiej karty przyszło dziś, mówi Aleksandra Musiał z teamu Chwalińskiej.
9: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie, kilka dni więcej dla Maji i dla jej trenerów na przygotowanie do kolejnego w tym sezonie turnieju wielkoszlemowego. Także wszyscy bardzo się cieszymy i jesteśmy bardzo wdzięczni brytyjskiej federacji.
8: Chwalińska po dotarciu do finału Rolanda Garrosa awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA, więc w Londynie będzie rozstawiona. Turniej zacznie się 29 czerwca. Do Wimbledonu już szykuje się Hubert Hurkacz, który dziś w pierwszej rundzie turnieju w Halle pokonał rozstawionego z ósemką Andrea Rublowa 6-3, 6-2. Z kolei Magdalena Fręch przegrała z Niemką Ewą Lis 6-7, 3-6 w pierwszej rundzie turnieju w Berlinie. Kolejny dzień mundialu przyniósł nam kolejne niespodzianki. Cztery mecze zakończyły się remisami, choć miały wyraźnego faworyta. Tak było w przypadku Belgii z Egiptem, Urugwaju z Arabią Saudyjską i przede wszystkim Hiszpanii w starciu z Republiką Zielonego Przylądka. Niespodziankę sprawiła także Nowa Zelandia, remisując z Iranem. Ten mecz rozgrywany nieopodal Los Angeles był głośny także z powodów politycznych, bo Donald Trump niechętnie wpuścił piłkarzy Iranu do USA, mówi trener Amir Galenoei.
10: Sami nawet nie wiemy, co się dzieje. To właściwie dość śmieszne planowanie i decyzje dotyczące naszej drużyny zapadają gdzie indziej. Mieliśmy przylecieć do Los Angeles dwie noce przed tym meczem, ale nie pozwolono nam na to. Zgodnie z naszym harmonogramem mieliśmy również zostać tu na noc, zregenerować się i wrócić jutro po południu. Ponownie nie pozwolono nam na to i szczerze mówiąc nie wiem dlaczego. Dlatego twierdzę, że jesteśmy prawdopodobnie najbardziej zaniedbaną drużyną w historii Mistrzostw Świata.
8: Iran kolejny mecz na mundialu zagra w niedzielę z Belgią, a dziś o 21:00 Francja zagra z Senegalem, a w nocy Irak z Norwegią, Argentyna z Algierią i Austria z Jordanią.
7: Reklama. Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
11: Halo, kierowco! Masz auto marki Seat, Skoda, Cupra lub Volkswagen? Mamy dla Ciebie świetną wiadomość. Nowy, autoryzowany serwis jest już otwarty dla Ciebie i Twojego auta. Umów swoją wizytę w serwisie, któremu możesz zaufać. Z okazji otwarcia przygotowaliśmy specjalną ofertę serwisową. Zapytaj o szczegóły podczas rezerwacji. Czekamy na Ciebie. Autoryzowany serwis marek Seat, Skoda, Cupra, Volkswagen. Płock, trasa Popiełuszki 12.
7: Po reklamie.

tym, kogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubiera

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rząd stara się o stałą bazę USA w Polsce, przyjął uchwałę. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy rzucili dziś tortem w prezydenta Poznania. W piątek zaczyna się Święto Morza, wyjątkowe, na setne urodziny Gdyni. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska upomina się o stałą bazę wojsk amerykańskich. Rząd przyjął dziś specjalną uchwałę. W tej sprawie nie ma sporu między rządem a prezydentem, zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Pan premier Kosiniak-Kamysz jest upoważniony do tego, żeby wraz z innymi ministrami i z innymi instytucjami ten projekt bardzo rzetelnie przygotować. Wszystkim nam na tym zależy, więc na pewno zarówno kwestie lokalizacji, jak i środków, wszystko będzie doprowadzone do szczęśliwego końca.
1: Donald Trump w rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim miał podtrzymać swoją wcześniejszą deklarację o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Rosyjski okręt oddał strzały ostrzegawcze w kierunku jachtu na kanale La Manche. Strzały padły z fregaty admirał Grigorowicz między wybrzeżami Anglii i Francji. Do zdarzenia doszło w momencie kolejnego zaostrzenia w stosunkach brytyjsko-rosyjskich. W niedzielę brytyjskie siły zbrojne po raz pierwszy zatrzymały na kanale La Manche statek należący do rosyjskiej floty cieni. A następnego dnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło kolejny pakiet sankcji na Rosję. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy rzucili dziś tortem w prezydenta Poznania. Do ataku doszło podczas absolutoryjnej sesji Rady Miasta.
3: Ten, który stał tym kartonem, on zasłonił tak naprawdę tego, kto dokonał uderzenia z bardzo bliskiej odległości.
1: Opisuje prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Niewykluczone, że mężczyźni odpowiedzą za zakłócenie sesji Rady, a bezpośredni napastnik także za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego. Ta tragedia wstrząsnęła mieszkańcami niewielkiej Mszany Górnej w Małopolsce. Nie żyje dwoje 19-latków. Chłopak zamordował swoją byłą dziewczynę, później popełnił samobójstwo. Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura i policja. Wczoraj wieczorem 19-letni Kacper czekał na swoją byłą dziewczynę przed jej domem. Kiedy wróciła z pracy, zadał jej ciosy nożem i uciekł. A dziś jego ciało na skraju lasu zauważyła załoga policyjnego śmigłowca, mówi prokurator Justyna Rataj-Mykietyn.
4: Będą zabezpieczane telefony, inne komunikatory, żeby ustalić, czy między nimi w ostatnim czasie dochodziło do wymiany wiadomości.
1: W tej sprawie prokuratura wszczęła dwa odrębne śledztwa w sprawie zabójstwa kobiety i samobójczej śmierci mężczyzny. Tak zwane małpki prawdopodobnie zdrożeją. Chodzi o małe butelki z mocnym alkoholem. Ministerstwo Finansów planuje podnieść opłaty od tak zwanych małpek z 25 do 100 zł za litr. Pieniądze z tej opłaty miałyby trafić w całości do NFZ-u. Małpki byłyby też droższe, więc rząd liczy na spadek konsumpcji alkoholu. Gdynia przygotowała mnóstwo atrakcji dla mieszkańców i turystów na nadchodzące Święto Morza. Zacznie się w najbliższy piątek, potrwa do 28 czerwca. Będzie można zobaczyć paradę bulwarem nadmorskim, koncerty szantowe, regaty, paradę żeglarską, pokazy ratownictwa morskiego, wystawy, spektakle i potańcówki. Święto Morza to wydarzenie nawiązujące do tradycji okresu II Rzeczpospolitej. Po raz pierwszy odbyło się w 1932 roku w Gdyni. W tym roku będzie wyjątkowe. Zbiegnie się ze świętowaniem stulecia Gdyni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro 18 stopni na północy Polski, 22 w centrum, do 24 na południu. Przeważnie słonecznie, ale miejscami może padać na północno-wschodnich krańcach i na południowych. A w czwartek z południa zacznie wkraczać do nas upalne powietrze.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Hiszpania tylko remis, Belgia podobnie. A dziś o godzinie 21 swój pierwszy mecz na piłkarskim mundialu zagrają kolejni faworytów Francuzi. Na ich drodze stanie Senegal, a kibice będą mogli mieć małe déjà vu. Przemysław Pozowski.
8: Na otwarcie mundialu w Korei i Japonii Francuzi, wtedy nie wicemistrzowie, lecz mistrzowie świata, też grali z Senegalem i sensacyjnie przegrali, mówi trener trójkolorowych Didier Deschamps. Prawie żadnego z moich zawodników nie było jeszcze na świecie w 2002 roku, ale tak, ja oglądałem ten mecz, choć minęły 24 lata, to nowy rozdział, to co się wydarzyło wtedy. Gratulacje dla Senegalu, ale my dziś zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby wynik był dla nas korzystny. I o tym trener Senegalu, Papa Diaw. Oczywiście Francja jest faworytem, bo jest wysoko w rankingu FIFA, jest finalistą ostatniego turnieju i zwyciężyła w 2018. To faworyci, ale to jest piłka nożna. A dziś w nocy czasu polskiego także pierwszy mecz obrońców tytułu. Argentyna zagra z Algierią, a mecz posędziuje Szymon Marciniak.
7: Maja Chwalińska nie będzie musiała przebijać się przez eliminację do wielkoszumowego Wimbledonu. Organizatorzy najbardziej prestiżowego turnieju na świecie przyznali naszej zawodniczce dziką kartę, co oznacza, że rozpocznie grę na londyńskiej trawie od razu w turnieju głównym. Dodatkowo, zgodnie z wysokim rankingiem, będzie rozstawiona. Tak samo jak Iga Świątek, która będzie bronić tytułu. Oprócz nich w Londynie zagrają Magdalinet i Magdalena Fręch, która dziś przegrała w pierwszej rundzie turnieju w Berlinie z Niemką Ewą Lis. Za to świetnie turniej w Halle rozpoczął Hubert Hurkacz. Pokonał rozstawionego z ósemką Andrija Rublowa 6-3, 6-2.
9: Bardzo ważne zwycięstwo dla mnie, szczególnie, że też okres, w którym jestem, gdzieś nie miałem za wielu zwycięstw. Każdego dnia pracujemy, staramy się polepszać całe uderzenia, taktykę i grę na korcie. No i myślę, że dzisiejszy mecz był dobrym krokiem do przodu.
7: O ćwierćfinał Hurkacz powalczy z Niemcem Danielem Altmajerem. Reprezentacje Bułgarii, Ukrainy, Holandii i Kanady będą rywalkami polskich siatkarek w drugim turnieju Ligi Narodów, który rozpocznie się jutro w Bangkoku. Biało-czerwone do najbliższych meczów przystąpią wzmocnione swoją liderką Magdaleną Stysiak. W pierwszym turnieju Polki bez niej wygrały 3 z 4 meczów.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jest reakcja rządu po informacji o astronomicznych zarobkach młodego lekarza. Odszkodowanie od linii lotniczej za opóźnienie ma być łatwiejsze. Maja Chwalińska nie będzie musiała grać w kwalifikacjach do Wimbledonu. Finalistka Rolanda Garrosa dostała dziką kartę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Władze będą mogły zdobywać dane w oparciu o numer PESEL. Informacje te nie będą dostępne publicznie. System opieki zdrowotnej potrzebuje takiej ustawy, mówi premier Donald Tusk.
2: W interesie lekarzy jest, żebyśmy mieli do dyspozycji rzetelną informację, jak wyglądają zarobki w poszczególnych jednostkach, tak żeby móc rzetelnie i sensownie wycenić te procedury i udział zarobków lekarzy w danej procedurze, żeby to znowu postawić na nogi.
1: Prace rządu nad tą ustawą to pokłosie zarobków warszawskiego radnego lekarza Dawida Kacprzyka, który jest jednocześnie koordynatorem SOR-u w jednym z warszawskich szpitali. Mimo braku uprawnień w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej i według dokumentów pracował ponad 300 godzin miesięcznie. Choć według medialnych doniesień w czasie tych dyżurów miał też prowadzić działalność polityczną i medialną. Możliwe, że latem rozpoczną się rozmowy pokojowe z Rosją, tak twierdzi szef niemieckiej dyplomacji. Johann Wadepul powiedział, że Władimir Putin może być na etapie, w którym poważnie to rozważa. Tymczasem odbudowa uszkodzonego w rosyjskich atakach zabytkowego klasztoru Ławra Peczerska w Kijowie może potrwać około 2 lat, stwierdził tak dyrektor Kijowskiego Muzeum Narodowego. Zabytkowy klasztor, jeden z symboli Ukrainy, stanął w ogniu po rosyjskim ataku rakietowym i dronowym. Odszkodowania za opóźniony lot mają być łatwiejsze do uzyskania. Unia Europejska przyjęła pakiet zmian dotyczący transportu lotniczego, ma być korzystniejszy dla pasażerów. Między innymi uproszczono drogę do rekompensaty za utrudnienia w podróży. Dodano w sumie 30 nowych przepisów. Zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który zaczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnili jeszcze formalności, powinni złożyć wniosek do końca miesiąca. Kto spóźni się z wnioskiem, nie dostanie pieniędzy za czerwiec. Maja Chwalińska dostała dziką kartę, zagra w Wimbledonie bez kwalifikacji. Nasza tenisistka, jej team i związek starania o prawo do gry od razu w turnieju głównym zaczęli jeszcze w Paryżu. Polka sensacyjnie dotarła tam do finału Rolanda Garrosa. Ostateczne potwierdzenie otrzymania dzikiej karty przyszło dziś, mówi Aleksandra Musiał z teamu Chwalińskiej.
3: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie, kilka dni więcej dla Mai i dla jej trenerów na przygotowanie do kolejnego w tym sezonie turnieju wielkoszlemowego. Także wszyscy bardzo się cieszymy i jesteśmy bardzo wdzięczni brytyjskiej federacji.
1: Chwalińska po dotarciu do finału Rolanda Garrosa awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA, więc w Londynie będzie rozstawiona. Wimbledon zacznie się 29 czerwca. I jeszcze piłkarski mundial. O 21:00 Francja zagra z Senegalem, a w nocy Irak z Norwegią, Argentyna z Algierią i jeszcze na koniec Austria z Jordanią.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro dość pogodnie, opady deszczu możliwe tylko na krańcach północno-wschodnich i na południu Polski, a temperatura od 18 na północy do 24 stopni na południu. W czwartek od południa i zachodu wpływać będzie upalne powietrze. W piątek już 30 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Hiszpania tylko remis, Belgia podobnie. A dziś o godzinie 21:00 swój pierwszy mecz na piłkarskim mundialu zagrają kolejni faworytów Francuzi. Na ich drodze stanie Senegal, a kibice będą mogli mieć małe déjà vu. Przemysław Pozowski.
8: Na otwarcie mundialu w Korei i Japonii Francuzi, wtedy nie wicemistrzowie, lecz mistrzowie świata, też grali z Senegalem i sensacyjnie przegrali, mówi trener trójkolorowych Didier Deschamps. Prawie żadnego z moich zawodników nie było jeszcze na świecie w 2002 roku. Ale tak, ja oglądałem ten mecz, choć minęły 24 lata. To nowy rozdział, to co się wydarzyło wtedy. Gratulacje dla Senegalu, ale my dziś zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wynik był dla nas korzystny. I o tym trener Senegalu, Pape Diaw. Oczywiście Francja jest faworytem, bo jest wysoko w rankingu FIFA, jest finalistą ostatniego turnieju i zwyciężyła w 2018. To faworyci, ale to jest piłka nożna. A dziś w nocy czasu polskiego także pierwszy mecz obrońców tytułu. Argentyna zagra z Algierią, a mecz posędziuje Szymon Marciniak.
7: Maja Chwalińska nie będzie musiała przebijać się przez eliminację do wielkoszumowego Wimbledonu. Organizatorzy najbardziej prestiżowego turnieju na świecie przyznali naszej zawodniczce dziką kartę, co oznacza, że rozpocznie grę na londyńskiej trawie od razu w turnieju głównym. Dodatkowo, zgodnie z wysokim rankingiem, będzie rozstawiona. Tak samo jak Iga Świątek, która będzie bronić tytułu. Oprócz nich w Londynie zagrają Magda Linette i Magdalena Fręch, która dziś przegrała w pierwszej rundzie turnieju w Berlinie z Niemką Ewą Lis. Za to świetnie turniej w Halle rozpoczął Hubert Hurkacz, pokonał rozstawionego z ósemką Andrija Rublowa 6-3, 6-2.
9: Bardzo ważne zwycięstwo dla mnie, szczególnie, że też okres, w którym jestem, gdzieś nie miałem za wielu zwycięstw. Każdego dnia pracujemy, staramy się polepszać całe uderzenia, taktykę i grę na korcie. No i myślę, że dzisiejszy mecz był dobrym krokiem do przodu.
7: O ćwierćfinał Hurkacz powalczy z Niemcem Danielem Altmajerem. Reprezentacje Bułgarii, Ukrainy, Holandii i Kanady będą rywalkami polskich siatkarek w drugim turnieju Ligi Narodów, który rozpocznie się jutro w Bangkoku. Biało-czerwone do najbliższych meczów przystąpią wzmocnione swoją liderką Magdaleną Stysiak. W pierwszym turnieju Polki bez niej wygrały 3 z 4 meczów.
10: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780-175-870.
11: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
10: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Samozwańcze patrole legitymowały obcokrajowców na dworcu kolejowym. Jutro paliwo lekko zdrożeje, ale w dłuższej perspektywie będzie taniej. Na wakacje Polacy przeznaczają zwykle od 2 do 4 tysięcy złotych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Samozwańcze patrole legitymowały obcokrajowców na kolejowym dworcu centralnym w Warszawie. W internecie pojawiły się nagrania, na których mężczyźni przebrani w mundury mieli nagabywać postronne osoby i weryfikować tożsamość obcokrajowców. Umundurowani mężczyźni mieli plakietki "Bronimy polskiej granicy". Grupa o tej nazwie powiązana jest z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Ben O'Connor.
2: Policja bada obecnie, czy umundurowani mężczyźni popełnili przestępstwo, mówi aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
3: Osoba prywatna nie ma prawa legitymować innych osób w rozumieniu żądania okazania dokumentu.
2: Za bezprawne żądanie danych osobowych i podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego grozi do 3 lat więzienia.
1: Kierowcy odczują już jutro pierwszy etap wyłączania rządowego pakietu paliwowego. Skończyła się niższa akcyza na paliwa, co spowoduje, że maksymalna cena benzyny 95 wzrośnie jutro o 13 groszy do 6,10 zł. Diesel zdrożeje o 7 groszy do 6,44, a premier zapowiada, że wkrótce zapadnie decyzja, czy dalej obniżony będzie VAT na paliwa. Cena ropy spadła już poniżej 80 dolarów za baryłkę i będzie spadać, mówi ekonomista Piotr Bartkiewicz.
4: Moim zdaniem rozsądnie jest sądzić, że w horyzoncie roku, dwóch, trzech będziemy mieli znowu do czynienia z nadpodażą ropy. Natomiast no, to jest historia prawdopodobnie na końcówkę roku, a jeszcze nie na wakacje. To jest oczywiście dużo dobrych wiadomości. Myślę, że w horyzoncie kilku miesięcy paliwa będą tańsze.
1: Cena ropy wzrosła po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. W piątek ma być uroczyście podpisane wstępne porozumienie między USA a Iranem. Zrabowane w czasie II wojny światowej skarby wrócą do Polski, między innymi pierścień Jagiellonów i najstarszy zachowany zapis średniowiecznego hymnu Gaudem Mater Polonia. Artefakty przekazane zostaną jutro w związku z rocznicą podpisanego przez Polskę i Niemcy 35 lat temu traktatu o dobrym sąsiedztwie. Mówi Dariusz Nowacki, kurator zbiorów złotnictwa w Zamku Królewskim na Wawelu.
5: Złoty pierścień z diamentem. Taki pierścień miał na palcu lewej ręki w trumnie Zygmunt Stary. Królowa Bona mu go nałożyła. W moim przekonaniu warto rozmawiać, dlatego że strona niemiecka też jest związana uregulowaniami prawnymi, które nie pozwalają tak oddać tych przedmiotów.
1: Złoty pierścień Jagiellonów ma trafić do zbiorów Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Od 2 do 4 tysięcy złotych, tyle najczęściej zarezerwowaliśmy sobie na wakacyjny urlop, wynika z barometru Providenta. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu są kraje europejskie i polskie morze. Wakacyjny wyjazd planuje 2/3 ankietowanych. Do Bangkoku poleciały za to polskie siatkarki, ale to nie urlop, a drugi turniej Ligi Narodów. Zaczyna się jutro. Biało-czerwone zagrają z Bułgarią, Ukrainą, Holandią i Kanadą. Naszą drużynę wzmocni wracająca do składu Magdalena Stysiak. W pierwszym turnieju Polki wygrały 3 z 4 meczów.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7, telefon 532-32-32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Jutro od 18 do 24 stopni, sporo słońca, opady deszczu możliwe jeszcze na południu kraju i na północnym wschodzie. A od czwartku coraz gorętsze powietrze będzie do nas napływać z południowego zachodu. W piątek będzie tu już 30 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7, telefon 532-32-32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Hiszpania tylko remis, Belgia podobnie. A dziś o godzinie 21 swój pierwszy mecz na piłkarskim mundialu zagrają kolejni faworytów Francuzi. Na ich drodze stanie Senegal, a kibice będą mogli mieć małe déjà vu. Przemysław Pozowski.
8: Na otwarcie mundialu w Korei i Japonii Francuzi, wtedy nie wicemistrzowie, lecz mistrzowie świata, też grali z Senegalem i sensacyjnie przegrali, mówi trener trójkolorowych Didier Deschamps. Prawie żadnego z moich zawodników nie było jeszcze na świecie w 2002 roku, ale tak, ja oglądałem ten mecz, choć minęły 24 lata. To nowy rozdział, to co się wydarzyło wtedy. Gratulacje dla Senegalu, ale my dziś zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wynik był dla nas korzystny. I o tym trener Senegalu, Pape Diaw. Oczywiście Francja jest faworytem, bo jest wysoko w rankingu FIFA, jest finalistą ostatniego turnieju i zwyciężyła w 2018. To faworyci, ale to jest piłka nożna. A dziś w nocy czasu polskiego także pierwszy mecz obrońców tytułu. Argentyna zagra z Algierią, a mecz posędziuje Szymon Marciniak.
7: Maja Chwalińska nie będzie musiała przebijać się przez eliminację do wielkoszlemowego Wimbledonu. Organizatorzy najbardziej prestiżowego turnieju na świecie przyznali naszej zawodniczce dziką kartę, co oznacza, że rozpocznie grę na londyńskiej trawie od razu w turnieju głównym. Dodatkowo, zgodnie z wysokim rankingiem, będzie rozstawiona. Tak samo jak Iga Świątek, która będzie bronić tytułu. Oprócz nich w Londynie zagrają Magda Linette i Magdalena Fręch, która dziś przegrała w pierwszej rundzie turnieju w Berlinie z Niemką Ewą Lis. Za to świetnie turniej w Halle rozpoczął Hubert Hurkacz. Pokonał rozstawionego z ósemką Andrzeja Rublowa 6-3, 6-2.
9: Bardzo ważne zwycięstwo dla mnie, szczególnie, że też okres, w którym jestem, gdzieś nie miałem za wielu zwycięstw. Każdego dnia pracujemy, staramy się polepszać całe uderzenia, taktykę i grę na korcie. No i myślę, że dzisiejszy mecz był dobrym krokiem do przodu.
7: O ćwierćfinał Hurkacz powalczy z Niemcem Danielem Altmajerem. Reprezentacje Bułgarii, Ukrainy, Holandii i Kanady będą rywalkami polskich siatkarek w drugim turnieju Ligi Narodów, który rozpocznie się jutro w Bangkoku. Biało-czerwone do najbliższych meczów przystąpią wzmocnione swoją liderką Magdaleną Stysiak. W pierwszym turnieju Polki bez niej wygrały 3 z 4 meczów.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Minister obrony ma przygotować warunki dla stałego pobytu w Polsce żołnierzy USA. Prawie każdy Polak martwi się o swoje zdrowie, większość zaniedbuje ruch. Karawan stwarzał śmiertelne zagrożenie na drodze. Policja zatrzymała jego nietrzeźwego kierowcę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rząd dał ministrowi obrony zielone światło. Ma przygotować warunki dla stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w tej sprawie. To bardzo dobry ruch, mówi premier Donald Tusk.
2: Nie możemy czekać na realizację tego zobowiązania, tej informacji wygłoszonej przez prezydenta Trumpa o żołnierzach amerykańskich w Polsce. Musimy się do tego przygotować, tak żeby po realizacji tej decyzji, żeby żołnierze amerykańscy mieli gdzie stacjonować. I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie.
1: Zapewnienie o chęci wysłania dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski usłyszał ostatnio prezydent Karol Nawrocki. W weekend był w Stanach Zjednoczonych na 80. urodzinach prezydenta USA Donalda Trumpa. W kręgosłupie boli, w kolanie strzyka i serce jakoś szybko bije. 9 na 10 Polaków martwi się o stan swojego zdrowia. Jak wynika z badania Multilife, 40% z nas często odczuwa z tego powodu stres, mówi doktor nauk o zdrowiu Agata Olearczyk.
3: 43% chciałoby nauczyć się lepiej dbać o zdrowie fizyczne. To pokazuje, że ludzie chcą działać, ale często potrzebują prostego pierwszego kroku. Więcej ruchu, lepszej regeneracji, zdrowszych nawyków albo kontaktu ze specjalistą.
1: Badanie mówi też, że ponad 70% dorosłych Polaków zaniedbuje aktywność fizyczną. Wielka inwestycja Kanadyjczyków w Polsce, firma Lumina Metals, zainwestuje ponad 20 miliardów złotych w województwie lubuskim. Poinformował o tym premier. Jak podkreślił, to duża inwestycja w wydobycie miedzi na kilkadziesiąt lat. Lumina Metal zadebiutowała też na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. 2000 kilometrów dróg lokalnych ma być wyremontowanych lub zbudowanych. Takie są założenia tegorocznej edycji rządowego programu rozwoju dróg. Pieniądze trafią do małych gmin, m.in. do gminy Trzcianne na Podlasiu. Jak mówi pani wójt Ewa Piekutowska, bez programu, który pod różnymi nazwami istnieje od kilkunastu lat, samorządy remontowałyby znacznie mniej.
4: Dla nas, jako samorządowców, to jest ogromny zastrzyk finansowy. Dla naszych mieszkańców to jest komfort i bezpieczeństwo.
1: Na program budowy lokalnych dróg budżet państwa przeznaczy blisko 3 miliardy złotych. Kompletnie pijany kierowca karawanu przewoził trumnę z ciałem. Do zdarzenia doszło wczoraj w Radostkowie koło Częstochowy. 51-letni mężczyzna po zatrzymaniu wydmuchał aż 2,5 promila alkoholu. Policję zawiadomił świadek, zaniepokojony stylem jazdy karawanu, mówi podkomisarz Barbara Poznańska.
5: Według zgłaszającego pojazd jechał slalomem, stwarzając zagrożenie.
1: Pojazd został namierzony i zatrzymano kierowcę. Karawan odebrał inny trzeźwy pracownik firmy pogrzebowej, a jego pijanemu koledze grozi grzywna. 3 lata więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Całkiem sporo pogodnego nieba, jutro opady deszczu możliwe tylko na północnym wschodzie i na południu, a temperatura od 18 do 24 stopni. Będzie coraz cieplej. W weekend nawet 30, takie upały mają potrwać do przyszłego wtorku.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Hiszpania tylko remis, Belgia podobnie. A dziś o godzinie 21:00 swój pierwszy mecz na piłkarskim mundialu zagrają kolejni faworytów Francuzi. Na ich drodze stanie Senegal, a kibice będą mogli mieć małe déjà vu. Przemysław Pozowski.
9: Na otwarcie mundialu w Korei i Japonii Francuzi, wtedy nie wicemistrzowie, lecz mistrzowie świata, też grali z Senegalem i sensacyjnie przegrali, mówi trener trójkolorowych Didier Deschamps. Prawie żadnego z moich zawodników nie było jeszcze na świecie w 2002 roku, ale tak, ja oglądałem ten mecz, choć minęły 24 lata. To nowy rozdział, to co się wydarzyło wtedy. Gratulacje dla Senegalu, ale my dziś zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wynik był dla nas korzystny. I o tym trener Senegalu, Papet Diaw. Oczywiście Francja jest faworytem, bo jest wysoko w rankingu FIFA, jest finalistą ostatniego turnieju i zwyciężyła w 2018. To faworyci, ale to jest piłka nożna. A dziś w nocy czasu polskiego także pierwszy mecz obrońców tytułu. Argentyna zagra z Algierią, a mecz posędziuje Szymon Marciniak.
8: Maja Chwalińska nie będzie musiała przebijać się przez eliminację do wielkoszumowego Wimbledonu. Organizatorzy najbardziej prestiżowego turnieju na świecie przyznali naszej zawodniczce dziką kartę, co oznacza, że rozpocznie grę na londyńskiej trawie od razu w turnieju głównym. Dodatkowo, zgodnie z wysokim rankingiem, będzie rozstawiona. Tak samo jak Iga Świątek, która będzie bronić tytułu. Oprócz nich w Londynie zagrają Magda Linet i Magdalena Fręch, która dziś przegrała w pierwszej rundzie turnieju w Berlinie z Niemką Ewą Lis. Za to świetnie turniej w Halle rozpoczął Hubert Hurkacz. Pokonał rozstawionego z ósemką Andrija Rublowa 6-3, 6-2.
10: Bardzo ważne zwycięstwo dla mnie, szczególnie, że też okres, w którym jestem, gdzieś nie miałem za wielu zwycięstw. Każdego dnia pracujemy, staramy się polepszać całe uderzenia, taktykę i grę na korcie. No i myślę, że dzisiejszy mecz był dobrym krokiem do przodu.
8: O ćwierćfinał Hurkacz powalczy z Niemcem Danielem Altmajerem. Reprezentacje Bułgarii, Ukrainy, Holandii i Kanady będą rywalkami polskich siatkarek w drugim turnieju Ligi Narodów, który rozpocznie się jutro w Bangkoku. Biało-czerwone do najbliższych meczów przystąpią wzmocnione swoją liderką Magdaleną Stysiak. W pierwszym turnieju Polki bez niej wygrały 3 z 4 meczów.